tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: to jest Meloradio Mrągowo.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś

sąsiada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Do tego młoda

0: Reklama. Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
1: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
3: Światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
4: A w tych siatach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
5: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
10: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku z Dunek. Olsztyn, Macieja Radaja, 15.
11: O reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
12: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
13: Dzień dobry, witam. Przy mikrofonie Justyna Malinowska. Zapraszam na rozmowę z organizatorami i uczestnikami powiatowego konkursu recytatorskiego.
14: Za nami 8. edycja powiatowego konkursu poezji religijnej i patriotycznej. Wydarzenie jak zwykle wyzwala wiele emocji w nauczycielach, uczniach, rodzicach i oczywiście młodzieży i dzieciach, które tutaj występują i się prezentują. Ilu uczniów wzięło udział w tym konkursie, z jakich szkół?
15: W tegorocznym konkursie wzięło udział 50 uczniów ze szkół powiatu mrągowskiego.

0: Są to uczniowie ze szkoły podstawowej nr 1 w Rągowie przy ulicy Bohaterów Warszawy 4 i przy ulicy Kopernika 2, szkoły podstawowej w Szesnie, Nawiadach, Pieckach, Warpunach, szkoły podstawowej nr 4 w Rągowie, szkoły podstawowej w Kosewie i szkoły podstawowej w Choszczewie. Mi się wydaje, że poziom jest prawie taki sam. Jest to wyjątkowe spotkanie, które daje młodym artystom możliwość wyrażenia siebie poprzez piękno słowa, zarówno w wymiarze duchowym, jak i narodowym, bo były do wyboru wiersze o tematyce religijnej albo patriotycznej. Jury tegoroczne w składzie: Katarzyna Nerlich, lokalna pisarka, dziennikarka, Ewa Dolińska-Baczewska, kierownik działu organizacji imprez Mrągowskiego Centrum Kultury, oraz Beata Berema-Kolec, były nauczyciel, obecnie emerytka klas 1-3, a potem pedagog przy Szkole Podstawowej nr 1 ulicy Bohaterów Warszawy 4.
1: Jakie wiersze uczniowie prezentowali?
0: Wiersze przeróżne, może większość w tym roku o tematyce religijnej i no, patriotycznej właściwie. Mogę wymienić kilka tytułów, na przykład z kategorii 7-8, Ojczyzna Chopina, Stanisława Balińskiego, Obozy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Ta, co nie zginęła, Edwarda Słońskiego. To takie przykładowe w kategorii klas 7-8, w kategorii klas 4-6. Język polski Grzegorza Szczebońskiego, Jezuskowa Mama, Jadwigi Snopek, Stefaniak, Ten czas Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, W moim domu Janusza Kofty, Polscy bandyci autora nieznanego oraz wiele, wiele innych, ale tak naprawdę to jest jednak przewaga wierszy o tematyce patriotycznej.
1: Co daje udział w takim konkursie?
0: Powiem tak, że udział w tym konkursie daje osiągnięcia szkolne. Są to dla zdobywców miejsc 1, 2, 3. Jest to też jakieś wyróżnienie, osiągnięcie, nawet samowzięcie za udział w takim konkursie na etapie powiatowym i w ogóle sama obecność daje też możliwość, bo nie znaczy, że w tym roku, jeśli ktoś nie zajmie miejsca, być może w przyszłym roku komisja inaczej spojrzy, ale to już same wyróżnienie jest wzięcie udziału w takim konkursie.
1: Ale to też, myślę, możliwość pokazania się, zaprezentowania się i takiej walki ze stresem też.
0: Oczywiście, bo same wystąpienie przed publicznością to była dzisiaj dużo, bo byli też rodzice, dziadkowie czy babcie, nauczyciele, samo jury, sama obecność, takie wystąpienie przed taką publicznością to jest też nie lada odwaga, że tak powiem.
1: I to wydarzenie odbywa się, ten konkurs, w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.
0: Oczywiście, co roku, już po raz 8 w ramach Tygodnia Bibliotek.
1: Jakie wiersze przygotowałyście?
2: Ja, Jonasza Kofty, W moim domu.
1: Może powiesz nam fragment?
2: To normalne, że chcesz mieć nareszcie spokój, a na wiosnę grządki zasiać i zagrabić. Ale wiesz, bywają różne pory roku. A tak życie jak tapczana nie ustawisz.
1: Stresujecie się?
3: No zawsze będę się jednak troszkę stresowała, no z każdym występem, no te napięcie, ten stres troszkę maleje, bo już też doświadczenie, ale no wiadomo, że się stresuje, no. Tak.
4: Tak, ja również się stresuję. To jest, wydaje mi się, że takie normalne. W moim przypadku jest, wydaje mi się, że takie bardziej motywujące niż paraliżujące, co jest bardzo na plus, więc kiedy już wychodzę na scenę, to już naprawdę spływa tak całe napięcie i jest naprawdę super.
5: U mnie tak samo, jest lekki stres, ale jak wejdę już na scenę, to powinno być dobrze, wszystko zejdzie i potem po prostu będę czekała na wyniki.
1: Jakie wiersze przygotowałyście na powiatowy konkurs recytatorski poezji religijnej i patriotycznej?
5: Ja wybrałam dość poważną propozycję Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, wiersz Ten czas.
4: Ja również poszłam w Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ponieważ bardzo, bardzo lubię jego poezję i będę recytować jego wiersz pod tytułem Obozy.
6: Ja poszłam we wiersz
5: Edwarda Słońskiego, Ta, co nie zginęła, również bardzo poważny, ale myślę, że powinnam sobie dać radę.
1: A może też powiecie fragment tego wiersza?
5: Dobrze. Miła moja, kochana, taki to mroczny czas, ciemna noc, tak już dawno ciemna noc, a bez gwiazd. Gdy na niebo wieczorne, spienione gwiazdami, wpływa ciężki okręt, a siwi marynarze wysoko nad nami, sieci spuszczają w dół. My jesteśmy tam w dole, jak dzieci samotne, co zrywają jagódki z umarłego krzewu. Gorzkie i czarne owoce, gorzkie i czarne owoce. Gdy spadają nad nami dni i noce, ciemności szumi drzewo. Rozdzielił nas, mój bracie. Zły los i trzyma straż. W dwóch wrogich sobie szańcach patrzymy śmierci w twarz. W okopach pełnych jęku, wsłuchani w armat huk, stoimy na wprost siebie. Ja, wróg twój, ty mój wróg.
1: Taki dość trudny wiersz i poważny. Ty zazwyczaj takie wiersze wybierasz?
3: Zawsze, bo ja też bardzo mam, wydaje mi się, też dużą dojrzałość i takie wiersze naprawdę bardzo mi przemawiają i nie wyobrażam sobie, żebym na przykład mówiła jakieś takie bardzo dziecięce wiersze, tylko właśnie zawsze wybieram takie, które po prostu czuję jak najlepiej.
1: Tutaj jest też twoja młodsza siostra. Wy już od jakiegoś czasu w różnych konkursach recytatorskich bierzecie udział właśnie tutaj na terenie Mrągowa. Podejrzewam, że nie tylko na terenie Mrągowa. Dlaczego akurat ta recytacja, dlaczego wiersze, poezja, to was interesuje?
3: Poezja jest jednym z naszych zainteresowań, ale my we dwie bardzo ogólnie lubimy sztukę i właśnie śpiewanie, taniec, poezja. No ja od zawsze lubiłam poezję, uwielbiałam czytać, recytować właśnie wiersze, więc to też od zawsze się we mnie tak wpoiła ta miłość do sztuki i tak samo z moją właśnie siostrą.
2: No nasza babcia też od małego nas uczyła jakichś fajnych wierszyków, no i po prostu lubimy recytować i sprawia nam to dużą przyjemność, ta recytacja i nie tylko.
1: Od babci się zaczęło?
3: No od babci, od mamy właśnie, już w dzieciństwie tak było w nas to wpajane.
6: To znaczy, jeśli chodzi o to, czy lubię poezję, no to tutaj bardzo podobnie jak Blanka tak naprawdę, bo ja również i śpiewam, i recytuję, i cała ta sztuka jest gdzieś właśnie takim miejscem, gdzie można pokazać to, co się czuje w taki no naprawdę niesamowity wręcz sposób. Jak to się zaczęło? Od rodziny ze strony mamy tak naprawdę. Tam cała rodzina śpiewa, recytuje, także to też tak rodzinnie przeszło.
5: No i u mnie to raczej dlatego, no bo muszę jakoś wyrażać swoje emocje, no i uważam, że sztuka jest czymś, co dla nas, dla młodych ludzi oraz dla innych ludzi, dla naszego pokolenia oraz dla pokolenia starszych ludzi jest takim mostem, który nas wszystkich łączy. U mnie wzięła się ta zamiłowanie do sztuki głównie od mojego taty, który no często kochał puszczać jakieś piosenki, kochał jakieś recytacje puszczać i ogólnie on kocha sztukę samą w sobie, więc wzięło się też od taty, ale mama również kocha muzykę, więc i kocha także no wiersze.
1: Zostałaś laureatką poprzedniego konkursu recytatorskiego, który miał miejsce w Mrągowie. Później reprezentowałaś nasze miasto na etapie wojewódzkim w Olsztynie. Jak ci poszło?
5: Jeśli chodzi o to, jak mi poszło, uważam, że dobrze. Byłam zadowolona z tego, jak powiedziałam. W ogóle poezja, którą wybrałam, wiersz i fragment prozy też bardzo mi się spodobał. I bardzo poczułam to, co recytowałam tak naprawdę. Natomiast konkurencja była naprawdę bardzo na wysokim poziomie. Więc tutaj naprawdę ogromne gratulacje dla wszystkich, którzy wzięli wtedy udział.
1: Konkurencja była bardzo duża, tak jak mówisz, ale czy dla ciebie to jest takie szczególne wyróżnienie, że ty mogłaś wziąć udział w takim konkursie na etapie już wojewódzkim?
6: Jasne, że tak, to jest ogromne wyróżnienie, bo mogłam też reprezentować nasze miasto, co jest naprawdę ogromnym wyróżnieniem i tutaj też bardzo dziękuję jury za takie docenienie mnie, także to jest dla mnie naprawdę ogromne wyróżnienie.
1: Ty zajęłeś pierwsze miejsce w 8. powiatowym konkursie poezji religijnej i patriotycznej i powiedz mi, jak ty się czujesz?
7: Bardzo podekscytowany jestem, jeszcze nie mogę uwierzyć, że to się stało.
1: Spodziewałeś się takiego wyniku?
7: No, jak zobaczyłam, jakie mają przeciwnicy wiersze, to już tak troszkę spodziewałam się.
1: A jaki ty wiersz przygotowałeś?
7: Ojczyzna Marii Konopnickiej.
1: A ty? Drugie miejsce? Drugie miejsce, gratuluję. A jaki wiersz przygotowałaś?
8: Regina Pisarek.
1: Jakie emocje ci towarzyszą?
8: No fajnie, jak zobaczyłam pierwszy raz na miejsce. Nawet już drugi, bo ja kiedyś tutaj jeszcze śpiewałam. I to jest fajne.
1: Dziękuję.
9: Konkurs wpisywał się w obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Jak to jest obecnie z czytelnictwem? O tym Anna Wysuwa-Szefler i Jolanta Helis z Biblioteki Pedagogicznej w Mrągowie.
10: No są e-booki, są różne inne formy wypożyczeń. Takie mamy czasy, ale mamy taką stałą grupę czytelników. Też mamy nowych czytelników, co nas cieszy. Zasmucił nas kiedyś stosunkowo niedawno czytelniczka, która stwierdziła, że jej promotorka stwierdziła, żeby korzystać z internetu przy pisaniu pracy. Byłyśmy zaskoczone, bo raczej do tej pory było tak, że z książek, nie? Ale na szczęście jeszcze mamy sporą grupę studentów, którzy korzystają z książek i staramy się też zachęcać w różny sposób, chociażby akcją czytelniczą Mrągowo Czyta. I ta akcja pokazuje, że jednak
11: ludzie czytają.
10: Dzieci czytają, młodzież czyta, dorośli czytają, emeryci czytają, więc jest nadzieja w narodzie.
1: Dlaczego warto czytać książki?
10: No to takie, kiedyś miałyśmy cytaty z książki w czytelni, które mi się bardzo podobały i z którymi się bardzo zgadzam, że kto czyta, żyje podwójnie i tak dalej, i tak dalej. Ale żeby znowu tak patetycznie zabrzmiało, ja myślę, że w ogóle książka odrywa nas od spraw codziennych, przenosi nas w ten inny świat, wyobraźnia pracuje i wydaje mi się, że to jest z pożytkiem dla naszego też mózgu, jakby to nie brzmiało dziwnie. I czytając wciąż się rozwijamy. Niezależnie, czy to jest reportaż, czy mamy taką czytelniczkę, która mówi, że ona zawsze z każdej książki coś wynosi. No i chyba tak jest. Bo na przykład mi mówią, że ktoś sprząta i mieszkanie i słucha książki. Ja tak nie umiem, ale wiem, że wiele osób tak robi. Natomiast ja myślę, że czas spędzony z lekturą, z książką, to jest taki czas dla mnie, a nie tam, że będę myła w tym czasie garnki czy odkurzała. Lubię się skupić nad tym, co robię w danej chwili i jeżeli czytam książkę, to lubię się przenieść po prostu do tego świata i tak się oderwać od codzienności.
9: Hasło tegorocznego Tygodnia Bibliotek brzmi: biblioteka, otwierasz, odkrywasz.
12: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
9: 26 maja obchodzony jest Dzień Matki, a dobra mama to zdrowa mama. Dlatego warto się badać. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z Dorotą Dobrenko, położną. Dlaczego tak ważna jest cytologia? Dlaczego tak ważne jest to badanie?
13: No, cytologia jest badaniem, które wykrywa nowotwory szyjki macicy i dlatego kobiety powinny według zaleceń Narodowego Funduszu przynajmniej raz na 3 lata taką cytologię sobie wykonać. Oczywiście są kobiety, które przychodzą regularnie i przychodzą co roku do ginekologa i tą cytologię robią sobie raz w roku i to też nie jest żadnym błędem. Natomiast w związku z tym, że właśnie w ten wtorek będę mogła te badania pobrać u kobiet, bardzo serdecznie wszystkie kobiety zapraszam. żeby skorzystały z tego badania, ponieważ jest to jedyne badanie, które może wykryć wczesne stadia raka szyjki macicy.
1: Mhm. Mówi pani raz na 3 lata, co najmniej, tak? Niektóre kobiety chodzą raz w roku, a taka reguła najlepiej, te 3 lata to takie minimum, ale tak nie wiem,
13: nowotwór szyjki macicy jest takim nowotworem, że on bardzo powoli się rozwija, dlatego te 3 lata jest takie zalecenie, ponieważ nawet jeśli coś się zadzieje, jeśli nawet będą początki choroby, to te 3 lata nie jest takim długim czasem, żeby nie można było tego nowotworu wyleczyć. Jeśli jest oczywiście regularne przychodzenie do lekarza, nie? Natomiast jak kobiety nie badają się, no to wtedy są nieszczęścia, dlatego że nowotwór szyjki macicy to jest taki nowotwór, którego hodujemy bardzo długo. Więc jeśli już okazuje się, że jest to nowotwór, to znaczy, że dana kobieta nie przychodziła na żadne badania do ginekologa. Chociaż najczęstszą przyczyną nowotworów szyjki macicy jest wirus HPV. I dzisiaj Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził też taką profilaktykę, takie troszeczkę inne badanie cytologiczne, tak zwaną płynną cytologię, która profilaktycznie i za darmo może być wykonana raz na 5 lat. Chyba że wychodzi, że pacjentka na przykład jest nosicielem tego wirusa, więc z tego samego jakby wymazu wykonuje się wtedy to badanie cytologiczne i już dalsze leczenie przebiega w zależności od tego, jaki stopień zaawansowania jest w badaniu cytologicznym. Tak to wygląda, bo cytologia raz na 3 lata to jest ta zwykła taka cytologia, którą pobiera się na szkiełko, natomiast ta raz na 5 lat to jest taka cytologia, którą pobiera się tak samo szczoteczką, ale tą szczoteczkę wkłada się do takiego pojemniczka z płynem i z tego robi się test na właśnie tego wirusa. Jeśli test wychodzi ujemny, to nie wykonuje się badania cytologicznego z tego pobranego materiału. Natomiast jeśli wychodzi test dodatni, to robi się badanie cytologiczne, żeby sprawdzić, jak zaawansowanie dany wirus po prostu wdarł się w nasze komórki szyjki macicy.
1: Teraz też jest szczepionka dla młodzieży bezpłatna przeciwko wirusowi HPV. Można dzieci szczepić?
13: Tak, no jest ta szczepionka zalecana w wieku 13-14 lat, że dla chłopców i dla dziewczynek, tak. No ale to już, tutaj to już rodzice muszą zdecydować, tak, czy szczepić, czy nie. Albo wyedukować i nauczyć, że trzeba przychodzić przynajmniej raz na 3 lata do ginekologa.
1: Zdarza się też tak, że kobiety się badały, cytologia była pobierana terminowo, a jednak ten nowotwór jest. Z czego może to wynikać? Czy po prostu ta cytologia była pobrana nieprawidłowo, czy jak?
13: Każda kobieta jest troszeczkę inaczej zbudowana, tak? I jakby czasami może być tak, że po prostu nie pobierze się tego wymazu z odpowiedniego miejsca szyjki macicy, dlatego że akurat zmiany, które zachodzą właśnie w kierunku nowotworów, to one najczęściej na takiej strefie przejściowej szyjki macicy robią się, a ta strefa jest taką strefą ruchomą u kobiet, w zależności od tego, czy kobieta rodziła, w jakim jest wieku, i to jakby jest takie miejsce na szyjce, które czasami może nie być wyłapane przez szczoteczkę. Szczoteczki są jakby odpowiedniej budowy i nie zawsze możemy dojść do tej strefy, ale wykonując takie badanie, pracownicy, którzy robią to badanie i odczytują, to jakby na wyniku jest napisane, że na przykład brak jest komórek z kanału szyjki macicy, tak? Bo jest tarcza szyjki macicy i jest kanał. Tu są inne komórki i w kanale są inne komórki. I ta strefa, gdzie łączą się te dwa miejsca, właśnie ona jest taka ruchoma, przesuwająca się w górę i w dół i nie zawsze ta szczoteczka może tą strefę wyłapać. A najczęściej właśnie w tym miejscu powstają zmiany nowotworowe. Ale jeśli jest rok przerwy, to nawet jeśli doszło do jakichkolwiek zmian, to są to zmiany, które można cofnąć i odpowiednią diagnostyką i leczeniem i wszystko jest do 100% wyleczenia. Jeśli są to zmiany szybko wykryte.
1: Jak to jest z kobietami na Warmii i Mazurach, z kobietami tutaj w okolicach, w powiecie mrągowskim? Czy one się chętnie badają, czy cały czas jest ten problem z tymi regularnymi badaniami?
13: No, z tą świadomością to tak różnie bywa. Ciężko jest kobiety przekonać do tego, żeby przychodziły na badania, mimo że się bardzo dużo o tym mówi, dużo w internecie można na ten temat przeczytać. Narodowy Fundusz Zdrowia, ogłoszenia na stronie właśnie funduszu o różnych profilaktykach, o różnych badaniach, nie tylko o badaniach cytologicznych. No, myślę, że ta świadomość jest ciągle gdzieś tam daleko u kobiet i dlatego mam możliwość dzisiaj tutaj nawet zareklamowania nowo otwartej poradni dla kobiet w Sorkwitach, do której serdecznie wszystkie kobiety zapraszam, bo jakoś odkąd otworzyliśmy poradnię z końcem marca, to do tej pory jakoś tych kobiet jest bardzo mało. A doktor pobiera prawie u każdej pani, bo są to kobiety, które naprawdę przyznają się, że nie pamiętają, kiedy miały ostatni raz cytologię pobieraną. Ale no oczywiście są też i takie, które przychodzą i co roku tą cytologię pobierają, nie? Więc zapraszam.
1: Czy w swojej pracy spotkała się pani z kobietami, które od kilkunastu, kilkudziesięciu lat nie były u ginekologa?
13: Tak, nawet teraz ostatnio jakoś była taka pani, która była ostatni raz w 2008 czy 2006 roku. No to już troszkę lat, prawda? I także no poradnie są w Mrągowie, są otwarte. W Pieckach jest poradnia dla kobiet, a jednak nie korzystają z tego, bo wybranie się na badanie cytologiczne to nie jest pilna wizyta. Na taką wizytę możemy się zapisać dzisiaj i poczekać nawet na nią pół roku. To niczego nie zmienia, ale warto się zawsze na to badanie wybrać.
1: Co zniechęca kobiety do tych badań? Może niekoniecznie zniechęca, ale dlaczego kobiety nie decydują się na te badania? Dlaczego nie zapisują się?
13: Trudno mi powiedzieć. Myślę, że takie myślenie, że może lepiej nie wiedzieć, co mi dolega. To takie może bezpieczniejsze jest, tak? Bo jeśli kobieta ma świadomość, że takie regularne badanie się jest w stanie wykryć wczesne stadia różnych chorób, to takie kobiety będą chodziły. Natomiast te, które nie chcą się badać, to je trudno przekonać jest.
1: We wczesnym stadium nowotworu rak zazwyczaj nie daje żadnych objawów, ale czy jest coś, co może zaniepokoić?
13: Jeśli już występują objawy, to już nowotwór szyjki macicy jest w miarę zaawansowany, dlatego że wczesne stadia, one zadziewają się na poziomie komórkowym, więc jakby one na cały organizm jakby nie dadzą żadnych objawów. Natomiast jeśli już występują objawy, którymi głównie są właśnie jakieś plamienia, krwawienia kontaktowe, krwawienia między miesiączkami, no to one już mogą być niepokojące i tutaj to już może świadczyć o tym, że ten nowotwór jest już w zaawansowanym stadium.
1: I co wtedy robić? Jak wygląda leczenie?
13: No leczenie to już jest diagnostyka taka bardzo poszerzona na poziomie szpitalnym. To już nie jest tylko poradnia i pobranie cytologii. To już są wycinki, to już są rezonanse, tomografy, USG. No i w zależności od zaawansowania nowotworu ustalane jest leczenie przez lekarzy.
1: Jak to jest z świadomością mieszkanek naszego województwa?
13: Myślę, że po trochę przekonamy się we wtorek. Zobaczymy, ile będzie kobiet chętnych. Ja będę czekała w poradni. Jest, na plakacie jest wyznaczony czas dla mnie. I zobaczę wtedy, jak to będzie wyglądało wśród tych kobiet. Czy one będą chętne, żeby się zbadać, czy raczej będą się bały, wstydziły. Trudno mi powiedzieć.
1: To, że kobiety, nie wszystkie kobiety badają się regularnie, to już wiemy. A kiedy jest pierwszy moment, kiedy powinno się wybrać do ginekologa? Kiedy młoda kobieta powinna do tego ginekologa się udać?
13: No na pewno powinna się wybrać w momencie, kiedy rozpoczyna współżycie płciowe. To jest ten moment, kiedy dochodzi do kontaktów. Od tego momentu kobieta powinna regularnie robić badanie cytologiczne.
1: Czy zdarzają się kobiety, które udają się do lekarza dopiero jak są w ciąży?
13: Tak. Wśród młodych dziewczyn to jest najczęściej ta pierwsza wizyta i pierwsze badania u ginekologa.
1: Jak wygląda badanie cytologiczne? Jak wygląda taka standardowa wizyta u ginekologa?
13: Na początku oczywiście doktor pyta się, co dolega, z czym pani przychodzi, więc jest wywiad z pacjentką, potem jest badanie ginekologiczne, lekarz pacjentkę bada na fotelu, w tym czasie pobiera badanie cytologiczne, jeśli zachodzi taka potrzeba i jest czas na tą cytologię u danej kobiety. Potem wykonuje badanie USG i to już jest po całej wizycie i ewentualnie zalecenia na koniec, w zależności od tego, jaki jest problem, czy w ogóle jest problem.
1: Z jakich badań powinny korzystać kobiety?
13: Jednym z takich badań jest samo badanie piersi. Kobieta jest pierwszą osobą, która może wykryć u siebie jakiekolwiek zmiany w piersi. Jest to osoba, która swoje piersi zna najlepiej i nie powinna bagatelizować takiego samobadania. Zawsze najlepiej je sobie wykonywać, myjąc się oczywiście pod prysznicem, czy biorąc kąpiel. I wtedy, kiedy ciało jest mokre, skóra jest śliska, to w takim momencie można najlepiej sobie te piersi zbadać. Techniki badania można sobie zobaczyć w internecie, jak to wygląda, jakie ruchy wykonać, ale nawet jeśli kobieta nie potrafi skorzystać z internetu, mam na myśli oczywiście starsze panie, to jakiekolwiek dotykanie swoich piersi może dojść do tego, że może gdzieś tam coś w tych piersiach znaleźć we wczesnym stadium rozwoju nowotworów. Jest to nowotwór, który występuje bardzo często u kobiet. Z mojej wiedzy na dzisiejszy czas raczej są to emocjonalne skłonności, choć emocje przenosimy też z pokolenia na pokolenie i także poniekąd można powiedzieć, że gdzieś to jest przenoszone z pokolenia na pokolenie, nie? Czyli tak zwanie genetycznie.
1: Co powinno nas zaniepokoić przy takim badaniu na przykład, albo ogólnie?
13: No oczywiście jakieś guzy, które sobie badamy, zmiany w obrębie brodawki, które widzimy, wyciek z brodawki, z piersi. Jak kobieta karmi, to się nie niepokoi. Natomiast jeśli kobieta nie jest w okresie karmienia piersią, no to każdy płyn, który pojawia się przy ucisku brodawki, powinien nas zaniepokoić i z tym powinniśmy udać się do lekarza w celu jakby dalszej diagnostyki tego wszystkiego. Kobiety powinny robić sobie chociaż raz na rok, raz na dwa lata USG. Jeśli nie mammografię, no to chociaż na USG wybrać się. Jest to też badanie nieinwazyjne, a dosyć precyzyjne i dużo wnoszące.
1: O profilaktyce raka szyjki macicy mówiła Dorota Dobrenko, położna.
12: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Dzień dobry, witam przy mikrofonie Justyna Malinowska. Trwa Tydzień Bibliotek, Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. To jest takie coroczne święto. Do obchodów tego święta włączają się także mrągowskie biblioteki, Biblioteka Miejska w Mrągowie, ale też Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Mrągowie. Dziś jestem w Bibliotece Pedagogicznej i rozmawiam tutaj z paniami Anną Wysuwą-Szefler oraz Jolantą Hellis, które od wielu, wielu lat pracują w bibliotece i oprócz tego też działają przy organizacji różnych wydarzeń. Za nami spotkanie pod chmurką. Co się działo tego dnia?
11: Dzień dobry, witam. Anna Wysuwa-Szefler.
14: Dzień dobry, Jolanta Hellis.
1: Co w ramach tegorocznego Tygodnia Bibliotek przygotowała Biblioteka Pedagogiczna w Mrągowie?
14: Może zacznę od tego, że ta impreza miała odbyć się na skwerze Jana Pawła II w okolicach Molo i oczywiście pod chmurką. Obie biblioteki miały być i miały sporo do zaoferowania, aczkolwiek warunki atmosferyczne były takie, a nie inne. Czyli było zimno, aczkolwiek słonecznie i impreza przeniosła się w okolice Mrągowskiego Centrum Kultury, dokładnie przed Mrągowskim Centrum Kultury. Co nasza biblioteka zaoferowała w tym dniu? Otóż głównie wzorki mazurskie mogły malować zarówno dzieci, jak i dorośli. I oczywiście klientów nie brakowało. Było ich, no może sporo nie, dlatego że tak jak mówię, zimno i to było przeszkodą, żeby nas odwiedzić, ale byli klienci. I muszę tutaj jeszcze dodać, że nawet pracownicy Mrągowskiego Centrum Kultury czy Biblioteki Miejskiej w Mrągowie też bardzo chętnie malowali wzory mazurskie. Także cieszyły się popularnością. Poza tym była też żywa biblioteka, czyli można było wypożyczyć sobie żywą książkę, czyli osobę, z którą można było porozmawiać o latach 50., jak wyglądały w Mrągowie. O tym czasie opowiadała pani Teresa Szepetowska, która tutaj chodziła do liceum pedagogicznego. Była też w internacie. Była bardzo przygotowana, o tak muszę powiedzieć, do tych opowieści. Miała ze sobą zdjęcia, albumy i oczywiście też klientów nie zabrakło. Chętnie jej słuchali. Poza tym pani Tereska ma niezwykły dar opowiadania. Oprócz pani Tereski był też Sławek Stefaniak, czyli prezes Stowarzyszenia Numizmatycznego i opowiadał też o stowarzyszeniu. Pani Tereska opowiadała też o Festiwalu Kultury Kresowej, jak się zawiązał, jak powstał, ponieważ uczestniczyła w tych pracach, tak, kiedy ten festiwal powstawał. Ja z kolei mogłam poopowiadać też o takich czasach tuż powojennych na podstawie wspomnień moich dziadków, rodziców, jak wyglądało też to dawne Mrągowo, a tytuł tych opowieści to Od Zonciborga do Mrągowa. Bo moi rodzice jak tu przybyli na te tereny, czy dziadkowie, to Mrągowo nosiło jeszcze nazwę Zonciborg. Ale na przykład jak moi rodzice brali ślub w październiku 1947 roku, to było już Mrągowo. Także to były takie trzy żywe książki i wypożyczano nas. Poza tym biblioteka miejska też przygotowała przepiękne gry, zabawy literackie, konkursy. Także uważam ten dzień do takich niezwykłych, ciekawych. I mówię, gdyby pogoda dopisała, na pewno byłoby ludzi więcej, ale też ich nie brakowało.
15: Mrągowo to miasto turystyczne. Wiele się dzieje w sezonie, czyli od maja do września. Imprezy organizowane są na zewnątrz, no ale też biblioteki wychodzą na zewnątrz. Biblioteka pedagogiczna też na zewnątrz wychodzi ze swoimi działaniami.
11: No takie najbliższe działanie zewnętrzne poza biblioteką to jest oczywiście Palinocka w czerwcu, już 11. organizowana wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Marcinkowie, z sołectwem w Marcinkowie, no i Mazurską Izbą Regionalną, którą reprezentuje Jola, bo jest właścicielką tej izby. I przy tej izbie zawsze zaczynała się Palinocka. W tym roku będzie, i tak jak w zeszłym, rozpocznie się i zakończy nad jeziorem Dzwon i serdecznie zapraszamy. Jeszcze ostateczny termin będzie dzisiaj uzgodniony i podamy jak najszybciej do ogólnej wiadomości. A jeszcze takim działaniem zewnętrznym to jest uczestnictwo Biblioteki Pedagogicznej już od kilku lat w święcie Buciana Białego. Uwielbiamy to święto, bo uwielbiamy przyrodę. naprawdę uwielbiamy pracowników z Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Tam jest taka wspaniała atmosfera, jest tam bardzo fajnie uczestniczyć w tym święcie i też przygotowujemy, z racji tego, że ta edukacja regionalna mazurska jest dla nas bardzo ważna, więc też malowanie wzorów ludowych mazurskich na szkle i innych materiałach. Oczywiście będzie kiermasz książki, także też serdecznie zapraszamy. A jeszcze trwa tydzień bibliotek i mamy kolejne zajęcia z robienia z masła starą, dawną metodą. Przychodzą do nas dzieci i jak zawsze będzie głośno i smacznie, tak? Tak. I to, do czego się przygotowujemy, bo w tym roku w ogóle Mrągowo ma bardzo dużo różnych rocznic. Jedną z rocznic jest taka, jest 80-lecie szkoły, obecna nazwa Zespół Szkół nr 2, ale dawniej studium nauczycielskie, jeszcze dawniej liceum pedagogiczne i ta placówka już będzie miała, obchodziła 80-lecie. My z kolei z Jolą przygotowujemy tutaj wystawę okolicznościową z tego tytułu i będzie można już oglądać ją we wrześniu, od drugiej połowy września. A aktualnie zapraszamy na wystawy, które są obecnie w bibliotece. Wspaniałe, piękne. Jedna wystawa to jest wystawa fotograficzna zdjęć Sylwii Dębowskiej, nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 1. Druga wystawa, sztuka z książki, są to małe dzieła sztuki, artystyczne dzieła sztuki uczniów z tejże szkoły również, ze Szkoły Podstawowej nr 1, które zostały, te książki zostały wykonane, te takie kolorowe książki, kolorowe różne takie inspiracje, zostały wykonane w świetlicy szkolnej pod kierunkiem nauczycielki, bibliotekarki Ewy Michalak. Także serdecznie zapraszamy, bo obie wystawy robią wrażenie i naprawdę można ładne rzeczy obejrzeć.
14: I jeszcze tu, korzystając z okazji, chciałam dodać, że od jutra będzie można też oglądać w naszej bibliotece taką indywidualną, niewielką wystawę Anieli Brzostek, uczennicy Szkoły Przysposabiającej do Życia w Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie. I ta wystawa jest przygotowana pod kierunkiem pani Anny Abramczyk. Także będzie też i na Facebooku informacja, będzie można tam obejrzeć te prace i również zapraszamy do biblioteki.
15: Co na tej wystawie będzie można zobaczyć?
14: To znaczy, no, niesamowite, piękne prace, takie artystyczne tej uczennicy, jest bardzo zdolną osobą. Wystawa przedstawia przeróżne prace artystyczne robione różnymi technikami. Bardzo kolorowa, barwna. Także zapraszamy do oglądania.
11: No, nie zapominajmy o tym, że biblioteka to przede wszystkim gromadzenie książek, tak, i wypożyczanie, więc już w tym tygodniu kolejna partia nowych książek będzie zakupiona. I z beletrystyki, i książki popularno-naukowe, i też postaramy się pokazać je na Facebooku, z czego mogą czytelnicy skorzystać. Także zapraszamy też do wypożyczania zbiorów biblioteki.
15: Ogólnopolski Tydzień Bibliotek to także to święto czytelników, ale także bibliotekarzy. Czy wy jako bibliotekarki czujecie się docenione?
11: A dostałyśmy kwiatka od Agnieszki Pacek, pięknego. Czy czujemy się docenione? My codziennie jakąś taką czujemy sympatię od tych naszych czytelników, więc dla nas, ja nie chcę, żeby to zabrzmiało zbyt patetycznie, ale naprawdę każdy dzień jest takim swoistym świętem, więc no, tak myślę, że Jola...
14: Ja również się pod tym podpisuję. My osobiście bardzo lubimy swoją pracę
16: i
14: naszych czytelników, i wszyscy ci, którzy nas odwiedzają, są zawsze dla nas też i mili, i sympatyczni, spolegliwi i zawsze z radością na wszystkich czekamy.
15: Co jeszcze przed nami?
11: No i jeszcze przygotujemy książki na zakończenie Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, które odbędą się 20 czerwca i tam będzie można na Placu Unii Europejskiej zobaczyć część naszego księgozbioru, który jest dedykowany, a właściwie adresowany do wszystkich, te książki są, bo to są książki, które mówią o rodzinie, o wychowaniu w rodzinie, o problemach, ale też myślę, że dostarczymy jakieś książki beletrystyczne, którymi możemy się po prostu podzielić i które możemy wypożyczyć tutaj w bibliotece.
15: To, że lubicie swoją pracę, to już wiemy, a co najbardziej w tej swojej pracy lubicie?
14: Chyba wszystkie działania mają zawsze coś, takiego pozytywnego i dają, tak w cudzysłowie, chciałabym powiedzieć, takiego powera też do działania. Co ja lubię? No tak jak już wspomniałam wcześniej, kontakt z naszymi czytelnikami, z tym, co tutaj właśnie robimy, że organizujemy różne spotkania, wystawy, jakieś też warsztaty, które dają nam, satysfakcję, zadowolenie.
16: I mnie lubisz.
14: Oczywiście.
11: Nie, już sobie tak żartujemy, ale naprawdę, jeżeli człowiek się lubi w pracy, to się lubi wszystko robić z tą drugą osobą i tak jak tutaj już sobie rozmawiałyśmy tak prywatnie, to, że z Jolą pracujemy już tyle lat ze sobą, to też nas jakoś tak pozytywnie nakręca, wzajemnie się pozytywnie nakręcamy, nasi wspomniani już wcześniej czytelnicy też nas pozytywnie nakręcają na wszelkie działania, bo czasami jest tak, że sami zaproponują coś, może wspólnie coś zrobić, i tak leci rok za rokiem i różne działania również przy okazji.
15: Jakie książki można znaleźć w bibliotece pedagogicznej?
11: Oj, to jest takie szerokie pytanie. Z beletrystyki praktycznie wszystko i powieści obyczajowe, bardzo lubiane historie, które się dzieją tutaj na Mazurach, thrillery, kryminały, reportaże, o powieściach obyczajowych już wspomniałam, także książki też takie o lżejszej tematyce, takie do poduszki. Praktycznie jeśli chodzi o beletrystykę, to wszystko dla każdego coś się znajdzie fajnego, biografie, no i oczywiście działy popularno-naukowe i z psychologii, z pedagogiki, i z historii, z języka polskiego, z filologii, z gospodarstwa, z filozofii bardzo duży dział.
14: Z historii jak najbardziej, także zapraszamy wszystkich chętnych. I z medycyny staramy się uzupełniać każdy z tych działów o też jakieś nowe pozycje.
15: Dodam tylko, że temat rozmów z żywymi książkami podczas wydarzenia plenerowego Biblioteka pod Chmurką nawiązywał do 80. rocznicy nadania obecnej nazwy miasta.
12: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
15: Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam. Dziś będzie o święcie chleba, miodu i mleka w Kozłowie oraz o trwającym tygodniu bibliotek. Już niebawem w Kozłowie ciekawa impreza. Święto chleba, miodu i mleka. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam słuchaczy Meloradia i witam też naszego gościa, bo w studiu Meloradia jest pani Katarzyna Polonis z Koła Gospodyń Wiejskich Kozłowo.
17: Dzień dobry, witam serdecznie.
15: Dzień dobry. Pani Katarzyno, co będzie się działo podczas tego święta chleba, miodu i mleka?
17: Przede wszystkim myślę, że dużo atrakcji. Jedną z najważniejszych atrakcji, tak w moim odczuciu, będzie turniej uciech różnych, tak my sobie go nazwaliśmy, podczas którego grupa rekonstrukcyjna, którą zaprosiliśmy do nas, czyli Bractwo Rycerskie Rota Zaciężna Strażnicy Sensburg z Mrągowa, poprowadzi zabawy i animacje dla publiczności, dzieci i dorosłych i myślę, że wszyscy po prostu będą mogli się świetnie bawić. Na naszej scenie również pojawią się zespoły, które umilą czas muzyką, zaproszą do wspólnej zabawy. Bardzo nam miło poinformować, że będzie z nami grupa Ryszarda, czyli zespół pana Ryszarda Bożymowskiego, który przyjedzie do nas z córką i umilą nam czas swoim śpiewem. A również zaprosiliśmy do współpracy właściwie zaprzyjaźnioną grupę biesiadną z Mrągowskiego Uniwersytetu III wieku, Jesienne Kwiaty, z którymi w zasadzie już współpracujemy od dłuższego czasu. Zawsze chętnie zgadzają się na inicjatywy, o które ich poprosimy, czy do których zapraszamy, więc też cieszymy się, że i tym razem będą z nami. Ale w programie też znajdzie się konkurs na wypiek chleba, będą warsztaty pszczelarskie, będzie można zrobić świece z wosku pszczelego, a przede wszystkim lokalni wytwórcy, którymi chcemy się właśnie pochwalić podczas tego naszego święta, podzielą się swoją wiedzą, no i będzie można zakupić zdrowe, ekologiczne produkty tychże właśnie lokalnych wytwórców. Także to ma być taki dzień pełen smaków, muzyki i dobrej energii, który myślimy, że połączy po prostu całą społeczność.
16: Święto chleba, miodu i mleka. Co się pod tym tak naprawdę kryje?
17: No, pomysł tej naszej inicjatywy narodził się z potrzeby pokazania tego, co po prostu cenne w Kozłowie i w okolicach. Czyli lokalne smaki, tradycje kulinarne i praca mieszkańców związana z wytwarzaniem tych naturalnych produktów, no jest warta tego, żeby po prostu o niej mówić i pokazywać. Nasze koło gospodyń wiejskich w Kozłowie od lat koncentruje się właśnie na kuchni regionalnej, na pielęgnowaniu dawnych receptur i chciałyśmy stworzyć takie wydarzenie, które połączy te wszystkie wartości w jednym miejscu. A przecież chleb, miód i mleko to takie nasze symbole codzienności. Wybór właśnie tego motywu pozwoli nam pokazać bogactwo tutejszych pasiek, gospodarstw, małych przetwórni, a jednocześnie zaprosić mieszkańców do wspólnego świętowania. Także ta nasza impreza ma być trochę taką przestrzenią zarówno i dla gospodyń, jak i lokalnych producentów, którzy podzielą się swoją pracą, którzy zaprezentują swoje wyroby i tradycyjne metody wytwarzania różnych właśnie produktów, ale to także okazja, by po prostu promować regionalne produkty, regionalnych wytwórców i budować dumę z tego, co u nas, co nasze.
16: I to wszystko odbędzie się już niedługo, bo 23 maja.
17: Tak, dokładnie 23 maja zaczynamy o godzinie 16. Serdecznie bardzo wszystkich zapraszamy. Ja chciałabym jeszcze tylko podkreślić, że impreza oczywiście nie udałaby się bez wspaniałych sponsorów, bez ludzi, którzy bezinteresownie po prostu pomogli nam w stworzeniu tego święta. Szczególnie chciałabym wspomnieć tutaj o Fundacji Eger, od której w zasadzie wszystko się zaczęło, ponieważ my w tamtym roku złożyłyśmy wniosek do naboru prowadzonego przez tę fundację o współfinansowanie imprezy. No i otrzymałyśmy pieniążki, także od tego się wszystko zaczęło. To jakby była taka trochę dla nas woda na młyn i to spowodowało, że zdecydowałyśmy się na zorganizowanie imprezy. Dziękuję z tego miejsca bardzo mocno zakładom mięsnym, które wspomogły naszą imprezę. Dziękuję serdecznie zakładom mleczarskim z Lidzbarka Warmińskiego, których produkty będziecie mogli Państwo degustować podczas naszego święta. Bardzo serdecznie dziękuję również pani Beacie i Jackowi Muzyka, którzy prowadzą swoją pasiekę, którzy prowadzą gospodarstwo agroturystyczne i sklep w Biskupcu właśnie, gdzie można zakupić wspaniałe lokalne produkty od nich, miody, sery, również oleje. Moje podziękowania, właściwie nasze podziękowania, kieruję również do naszych rodzimych, lokalnych wytwórców. W Kozłowie znajduje się rodzinna firma, która zajmuje się wytwórstwem ekologicznej mąki, kaszy, olejów i oni również wsparli nas w tej inicjatywie. A także dziękuję naszej pasiece z Kozłowa, dzięki której będziemy mogli Państwu zaprezentować do posmakowania wspaniałe miody. Szczególne podziękowania również chciałabym skierować do pani wójt gminy Surkwity, pani Marioli Plichty oraz pani wicewójt Iwony Kropiwnickiej za ufundowanie nagród w konkursie na wypiek chleba. Także tych dobrych ludzi mamy naprawdę całe grono i z wielką wdzięcznością naprawdę chylimy czoła, że dzięki nim, mamy nadzieję, powstanie piękna impreza.
16: Także ja serdecznie dziękuję pani Katarzynie i oczywiście zapraszamy w imieniu pani Katarzyny i całego Kozłowa, zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu 23 maja o godzinie 16. Teraz zmieniamy temat. Trwa Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, dlatego też będziemy rozmawiać o Bibliotece Pedagogicznej, która w Mrągowie działa od ponad 70 lat. W Mrągowie są dwie biblioteki obok siebie, właściwie naprzeciwko siebie. Tak. Czy wy ze sobą konkurujecie, czy raczej się uzupełniacie?
18: Uzupełniamy się. Nawet fakt, że Jola uczestniczyła, akurat byłam na urlopie, Jola uczestniczyła wspólnie z Biblioteką Miejską, zorganizowane zostały to spotkanie pod chmurką, więc lubimy się też wzajemnie, więc myślę, że to jest fajna współpraca i bardzo dobrze, że te biblioteki są obok siebie, ponieważ jeżeli czytelnik nie znajdzie coś u nas, to my bardzo chętnie kierujemy do Biblioteki Miejskiej i odwrotnie, w drugą stronę również tak działa.
16: No i też różne grupy odbiorców was odwiedzają, tak? No bo tutaj też jest specyficzna grupa odbiorców.
18: Zgadza się, bo tutaj na przykład nie zapisujemy do biblioteki dzieci z przedszkola, ze szkoły podstawowej. Dla nich mamy inną ofertę, dla nich mamy warsztaty i zajęcia z edukacji regionalnej. Natomiast do nas zaczynamy zapisywać od pierwszej klasy szkoły średniej. I mamy dużo też materiałów dla uczniów, którzy przygotowują się do matury.
19: Studenci.
18: Studenci to jest taka główna grupa. Też jest spora grupa emerytów. Oczywiście nauczycieli, bo nazwa pedagogiczna to troszeczkę może być zwodząca dla niektórych. Jeszcze do tej pory, mimo że biblioteka już istnieje w mieście 73 lata, to nadal część naszej społeczności sądzi, że jest to biblioteka tylko dla nauczycieli, co nie jest prawdą. Ona była rzeczywiście stworzona tylko dla nauczycieli, ale...
19: Na początku.
18: Tak, tak. Natomiast teraz praktycznie i dla uczniów szkół średnich, i dla studentów, i dla bezrobotnych, dla pracujących, dla wszystkich grup.
14: I oczywiście otwarta jest codziennie, bo jeszcze wiele osób kojarzy sobie środę z Dniem Pracy Wewnętrznej. Nawet przed chwilą pan był tu i pyta, czy w środę będzie czynna. Ja mówię, że jest już czynna od wielu, wielu lat codziennie nasza biblioteka. I w sobotę, i w środę również.
18: A ten pan jest stałym naszym czytelnikiem, ale mimo wszystko jeszcze tam sprzed wielu, wielu lat.
16: Ale w środę nie przychodzi.
18: W środę nie przychodzi. W środę do 15 mamy, bez dyżuru jest.
16: Oczywiście pozdrawiamy czytelnika. Ponad 70 lat biblioteki. To szmat czasu. Jak zmieniała się biblioteka na przełomie lat?
18: Myślę, że bardzo się zmieniała. Wcześniej było tylko gromadzenie i wypożyczanie, tak stricte biblioteczne te sprawy. Natomiast w tej chwili wydaje mi się, że możemy się pokusić, że biblioteki, nie tylko nasza, w ogóle biblioteki jakby trochę przejęły funkcję centrów kultury. Bo to, co można zauważyć na Facebooku, to, co zauważają osoby, które do nas przychodzą, no dzieją się różne rzeczy. Są wystawy, są warsztaty i dla dzieci, i dla dorosłych. Biblioteka też, tak jak już wcześniej rozmawiałyśmy, wychodzi naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej. Współuczestniczymy w różnych akcjach charytatywnych. Też organizujemy, tak jak już wspomniana Pali Nocka, czyli Noc Świętojańska po mazursku, już 11, aż trudno uwierzyć, czy ten czas tak szybko leci. Także naprawdę otwieramy się też na różne formy pracy z czytelnikiem indywidualnym i zbiorowym doszły przez te wszystkie lata.
14: No i tak jak tu Ania wspomniała, że różne rzeczy robimy też poza biblioteką, czyli w terenie. Wyjeżdżamy czy do Krutyni, tak, czy do niektórych szkół na zaproszenie, czy bibliotek i też tam prowadzimy warsztaty do Goku w Sorkwitach, czy do Krutyni na Święto Bociana Białego. Uczestniczymy też jako jury w konkursach plastycznych, literackich. Także ta oferta jest bardzo szeroka naszych działań.
18: Jeszcze to, że Jola jest właścicielką Mazurskiej Izby Regionalnej w Marcinkowie, to też można powiedzieć, że poprzez Jolę współpracujemy mocno z tą izbą. Jola wypożycza tutaj do biblioteki na zajęcia z edukacji regionalnej, na wystawy, różne ciekawe eksponaty, naprawdę takie, które mają ponad 100 lat, Jolu, nawet, nie? Więc też tu dużo fajnych rzeczy się zadziało. I też Jola prowadzi zajęcia dla szkół. Ostatnio, chyba 30 kwietnia.
14: Tak, uczniowie z zespołu szkół numer 2, uczniowie klas drugich, odwiedzili moją izbę, 45 osób. No tak po drodze można powiedzieć, bo jechali też do Olsztyna na wycieczkę do Urzędu Marszałkowskiego, do Fundacji Borussia w ramach przedmiotu edukacja obywatelska. No i najpierw zatrzymali się

0: pani Magda Hoflejt wypowiadała się, ponieważ podarowała jakiś czas temu dla Izby rzeczy, które były znalezione na strychu w domu pana Pyśka. Wcześniej była przepiękna wystawa w bibliotece tych rzeczy, a teraz
1: wystawy trafiły,
0: do Mazurskiej Izby i uczniowie mogli też obejrzeć ubranka z lat 20. tak ubiegłego wieku, czy zeszyty szkolne, Sensburger Zeitung, czyli dawną gazetę codzienną. I tak jak powiedziałam, naprawdę jestem zadowolona z tej wizyty. Uczniowie słuchali, bo później zadawali mi pytania, na przykład co jest w zbiorach Izby po dawnych właścicielach, dawnych mieszkańcach naszego gospodarstwa, skąd czarna suknia ślubna tutaj na Mazurach i wiele jeszcze innych pytań.
2: O swojej pracy opowiadały Anna Wysuwa-Szefler oraz Jolanta Hellis z Biblioteki Pedagogicznej w Mrągowie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Reklama.
1: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.

0: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
5: Dzień dobry, witam przy mikrofonie Justyna Malinowska i rozpoczynamy nasz cotygodniowy przegląd piłkarski. W studium Meloradia jest już Przemysław Witkowski, sekretarz klubu MKS Mrągowia Mrągowo. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: I rozpoczynamy tradycyjnie od B-klasy, bo 9 maja w sobotę Start Kozłowo rozegrał przegrane niestety spotkanie z Warmianką Bęsia.
6: Pierwsza połowa tego spotkania zakończyła się wynikiem 1-0 dla gospodarzy z lekką przewagą Warmianki. Końcowe 25 minut pierwszej połowy to zdecydowana przewaga Startu Kozłowo, czego potwierdzeniem jest zdobycie bramki w 40 minucie przez Sylwestra Borowskiego. W drugiej połowie to Warmianka strzeliła dwie bramki w 61 i 65 minucie. Pomimo, że Start miał przewagę i więcej okazji do zdobycia kolejnej bramki, ale żadnej z nich nie wykorzystał. Start przy prowadzeniu 1-0 nie wykorzystał rzutu karnego, być może inaczej potoczyłyby się wtedy losy tego spotkania. Warmianka na tle naprawdę dobrze grającego Startu pokazała się z bardzo dobrej strony. Z pewnością kluczem do sukcesu

0: sukcesu gości była dobra gra defensywy i świetna interwencja bramkarza Warmianki. Oba zespoły dały siebie wszystko, tego w tym meczu brała dla obydwu drużyn za ambitną walkę do końca. Od pierwszej do ostatniej minuty wygrała drużyna skuteczniejsza. Start zajmuje w tabeli 10 miejsce z dorobkiem 10 punktów. Kolejne swoje spotkanie Start rozegra 16 maja o godzinie 16 na wyjeździe z Jurandem Barcianem.
1: Wygląda na to, że też dobra pasa Żagla została przerwana, bo Żagiel Piecki w minioną sobotę przegrał u siebie z Pomarańczami Korsze.
0: Już w trzeciej minucie, po dobrze rozegranym rzucie rożnym, drużyna z Korsz wychodzi na prowadzenie. Obrońcy goście ruszyli ponownie do ataku i kilkakrotnie zagrozili bramce Żagla. Dobrze dysponowany tego dnia Tomasz Olender uchronił niejednokrotnie zespół Żagla przed utratą bramki. Niestety w 27 minucie ten sam zawodnik pomarańczy zdobywa drugą bramkę i wynikiem 0-2 kończy się pierwsza połowa. W drugiej połowie więcej bramek nie widzieliśmy, a Żagiel musiał uznać wyższość rywala. Tym razem przeciwnicy okazali się skuteczniejsi, wykreowali więcej sytuacji bramkowych i zasłużenie wywieźli 3 punkty. 2-0 kończy się to spotkanie. Był to najsłabszy mecz wiosny, jeżeli chodzi o drużynę z Piecek. Żagiel zmaga się z kontuzjami i to poważnymi, i po tym meczu do grona kontuzowanych dołączyli Kamil Piędyk i Jan Stankiewicz, czyli zespół został jeszcze bardziej osłabiony, a do końca sezonu jeszcze jest kilka meczy. Żagiel zmienił miejsce w tabeli z drugiego na czwarte, czyli spadł w tabeli na czwarte miejsce i ma na swoim koncie dalej 34 punkty. Kolejne swoje spotkanie Żagiel rozegra na wyjeździe z niżej notowaną drużyną Redutą Biszczynek. Mecz odbędzie się 16 maja o godzinie 17.
1: Kolejna drużyna grająca w A-klasie z powiatu mrągowskiego to Salent Boże. Niestety Salent Boże również bez punktów. W minioną niedzielę rozegrał spotkanie na wyjeździe z Pogonią Ryn. Niestety to spotkanie zakończyło się porażką Salentu Boże.
0: Salent przyjechał do Rynu odrobić straty z ostatniej porażki. Bardziej zmotywowany do walki okazał się jednak zespół gospodarzy Pogoń Ryn, który odskoczył w tabeli drużynie z Bożego. Do przerwy na tablicy jest wynik 2-1 dla Rynu. Prowadzenie od 18 minuty w spotkaniu po bramce samobójczej obejmuje jednak Salent. Dwie minuty później Pogoń wyrównuje, a w 30 minucie wychodzi na prowadzenie. Początek drugiej połowy, zdecydowana przewaga Pogoni, co skutkuje zdobyciem kolejnej bramki. W 50 minucie jest już 3-1 dla Pogoni. 10 minut później Pogoń podwyższa wynik na 4-1. W 62 minucie Salent dzięki bramce Dawida Wilczyńskiego daje sygnał do odrobienia strat. Niestety w 64 minucie gospodarze podwyższają wynik spotkania, zdobywając piątą bramkę, tym samym udowadniają wyższość w tym spotkaniu i przypieczętują wynikiem 5-2 kończy się to spotkanie. Salent zajmuje 11 miejsce z dorobkiem 16 punktów. Kolejne spotkanie zespół Bożego rozegra w Bożem, tym razem z liderem A-klasy Orłem Czerwonka. Mecz odbędzie się 17 maja o godzinie 14.
1: Teraz Liga Okręgowa i Kłobuk Mikołajki wciąż bez punktów. Kłobuk rozegrał przegrane spotkanie z Wiktorią Bartoszyce na wyjeździe.
0: Wysoka przegrana, spotkanie nazwijmy to do jednej bramki. Już w 6 minucie Wiktoria zdobywa pierwszą bramkę. W 13 minucie kolejny gol dla Wiktorii. Tam co chwila bramki padały w tym meczu. Trzecią bramkę gospodarza zdobywają w 30 minucie, a 5 minut później już podwyższają wynik spotkania na 4-0. W końcówce pierwszej połowy gospodarze wykorzystują stały fragment gry, rzut karny. W 40 minucie jest zmiana wyniku na 5-0 do przerwy. W drugiej połowie całe spotkanie pod pełną kontrolą Wiktorii, która w 53 i 56 minucie zdobywa kolejne dwie bramki i kończy zawody zasłużenie, przypisując sobie 3 punkty i wynikiem 7-0. Kołobuk zajmuje dalej 16 miejsce w tabeli z dorobkiem 9 punktów. W następnej kolejce Kłobuk Mikołajki rozegra swoje spotkanie w Mrągowie. Ich przeciwnikiem będzie zespół z drugiego miejsca Gwardia Szczytno. Mecz odbędzie się 17 maja o godzinie 16.
1: I przejdźmy do czwartej ligi. Tutaj Mrągowia również bez punktów. Mrągowia w minioną sobotę rozegrała spotkanie u siebie na górnej płycie Stadionu Miejskiego. Spotkanie z Polonią Lidzbark Warmiński zakończyło się porażką Mrągowi.
0: W piątej minucie spotkania Mrągowia ma szansę na dobry początek i bramkę, jednak strzał z dystansu Tomasza Uzara pewnie broni golkiper Polonii. Goście odpowiedzieli strzałem, który zmierzał do bramki, ale został zablokowany przez Macieja Narlocha. W 18 minucie wychodzimy na prowadzenie. Miłosz Oskierko przejmuje piłkę przed polem karnym. Gości dogrywa do Filipa Nilipińskiego, który mocnym strzałem pokonuje bramkarza rywali. 6 minut później zawodnik przyjezdnych oddaje groźny strzał za pola karnego, lecz piłka zatrzymuje się na poprzeczce naszej bramki. Wynikiem 1-0 dla Mrągowi kończy się pierwsza połowa spotkania. W 55 minucie bramkarz gości po strzale Pawła Zaperta wybija piłkę na rzut rożny. Po dośrodkowaniu rzutu rożnego piłka trafia do Filipa Nilipińskiego, jednak próbę jego strzału zablokowali tym razem obrońcy Polonii. W 61 minucie po dośrodkowaniu rzutu rożnego w pole karne strzałem z głowy zawodnik Polonii doprowadza do wyrównania. Mamy wynik 1-1. Mrągowia mogła szybko wyjść znowu na prowadzenie. Wojciech Rzęgota zagrywa do Krystiana Stendela, który będąc w dogodnej sytuacji posyła piłkę obok bramki. W 64 minucie Polonia wychodzi na prowadzenie. Po dośrodkowaniu z lewej strony boiska w pole karne piłkę otrzymuje zawodnik gości, który odgrywa do napastnika, a ten kieruje piłkę do pustej bramki. Mamy wynik 1-2. 5 minut później po wrzuceniu piłki z rzutu wolnego w pole karne zawodnik Polonii strzałem trafia do siatki, podwyższając wynik spotkania na 1-3. Końcowy wynik spotkania Polonia ustaliła w 86 minucie, zdobywając czwartą bramkę i przegrywamy całe spotkanie 1-4. Zajmujemy dalej 14 miejsce w tabeli z dorobkiem 15 punktów. W następnej kolejce rozegramy swój mecz na wyjeździe z Pisą Barczewo. Spotkanie to odbędzie się 16 maja w sobotę o godzinie 16.
1: 5 kolejek zostało do końca sezonu. Czy da się coś jeszcze zrobić?
0: Dopóki piłka w grze, to gramy. Ciągle nastawieni jesteśmy na zdobycie w każdym meczu kompletu punktów. No, jedziemy teraz do wyżej notowanego zespołu Pisy Barczewo. Pisa Barczewo zimą się bardzo mocno wzmocniła. Jest to inny zespół. Na pewno lekko nie będzie. Musimy zrobić wszystko, żeby uchronić się przed tym spadkiem i przed zachować chociaż możliwość grania w baraży. Tak jak widzimy teraz w tym ostatnim spotkaniu przegranym, wyszliśmy na prowadzenie jako pierwsi. To już nam się dawno nie zdarzyło. Przeważnie goniliśmy wynik. Ta gra do pierwszej połowy nie wyglądała najgorzej. Mieliśmy też swoje sytuacje. Polonia też oczywiście próbowała zdobyć tą bramkę. Niestety skuteczność cały czas kuleje. Jest to nasza pięta achillesowa. Zostało jeszcze 5 kolejek, są też mecze do wygrania, które nasz zespół musi wygrać. Tu już nie ma kalkulowania, ale naprawdę musimy wyjść i te punkty zdobyć. Ja cały czas jestem pewny tego, że ten klub się utrzyma i tą czwartą ligę utrzymamy. Jak będzie inaczej, no to znaczy, że moja intuicja zawiodła, ale nigdy nie powiem, że nie będę wspierał swoich zawodników, swojej drużyny. Wspieramy się wtedy, kiedy jest gorzej, wtedy jest źle, to też kibicujemy, jesteśmy drużyną. Wtedy poznajemy prawdziwego kibica, kiedy drużyna przeżywa kryzys. Cały czas do końca walczymy, 5 kolejek przed nami i liczymy na punkty.
1: Tutaj jest o co zawalczyć, bo 5 kolejek zostało do końca sezonu, tak jak mówiłam, ale ci najbliżsi rywale Mrągowi, czyli Pisa Barczewo, Drwęca, Nowe Miasto Lubawskie, GKS Stawiguda, Concordia Elbląg i DKS Dobre Miasto, oprócz oczywiście Concordii Elbląg, to nie są drużyny z górnej części tabeli. Raczej Żółto-Czarni mają szansę.
0: Nowe Miasto Lubawskie jest przed nami. Stawi Gudę jest za nami, to są dwa zespoły, powiedzmy, z którymi powinniśmy mocno wejść w ten mecz i tą rywalizację wygrać. Teoretycznie patrzymy pod kątem tabeli. Wiadomo, że wychodzić na boisko, to boisko weryfikuje wszystko. Te zespoły też gdzieś teraz w tej rundzie punkty zdobyły. Z DKS-em Dobre Miasto, no też może być to mecz dla nich już o tak zwaną pietruszkę, czyli o nic. Mogą wyjść jakimś takim słabszym składem, a my możemy się dzięki temu bardziej zmobilizować. Liczę, że zespoły, które już pod koniec będą miały pewne utrzymanie, to będą wpuszczać więcej zawodników, którzy mniej w sezonie albo w rundzie mieli minut rozegranych. Jeżeli chodzi o Konkordię, no to mecz ostatni z Polonią pokazał, że my naprawdę jesteśmy w stanie jak równy z równym z takim zespołem jak Polonia, czy Stomil, czy inne zespoły z górnej tabeli grać i to grać i pokazać się z bardzo dobrej strony. Uważam, że w tym meczu najgorzej nie wypadliśmy, szczególnie w pierwszej połowie. Wiadomo, wynik końcowy jest jaki jest, za styl punktów nie dostaliśmy i nie dostaniemy. Jeżeli chodzi o Konkordię, no to też zależy, jak Konkordia tam będzie przez najbliższe kolejki, jak rozegra te swoje mecze, bo jeżeli Polonia i Stomil będą swoje mecze wygrywać i będą w tym czubie tabeli, no to Konkordia może mieć problem z tym, żeby gdzieś to miejsce, które będzie miało premiowane awansu do trzeciej ligi zająć, no to też nie wiadomo, jak podejdzie do tego meczu z nami. Mam prośbę i mam prośbę tutaj do chłopców, żeby naprawdę sprawili w tych meczach niespodzianki i wyszli, zagrali, wygrali, dopisali kolejne punkty do tabeli, bo jest sytuacja bardzo nieciekawa. Mamy trzecie miejsce od końca i sytuacja trzeciej ligi jest też niestabilna, grozi spadek dwóch zespołów, a w przypadku spadku dwóch zespołów, no to i awansu dwóch kolejnych zespołów z klasy kręgowej, no to te miejsce, które mamy obecnie, jest miejscem pewnym, że do klasy kręgowej spadniemy. No tych zależności jest mnóstwo, no to zależy wszystko od, niestety musimy się oglądać od tego, jak tam się zachowa trzecia liga, jak zachowa się góra i ile zespołów spadnie. Jeden spada, czy jeszcze dołączy drugi, a nie, Panie Boże, trzeci zespół, no to już wtedy wyżej, nawet jak zajmiemy wyższe miejsce, to nam nie zagwarantuje tego, że nawet w barażach nie dostaniemy się do baraży. Liczmy, że przy najbliższym meczu z Pisą Parczewo zagramy tak jak w meczu z Polonią na 120%. Ta skuteczność będzie zdecydowanie lepsza, mniej będzie błędów drobnych i przywieziemy z Parczewa 3 punkty.
1: Tak, tutaj każdy punkt jest na wagę złota, więc każda bramka cieszy kibiców podwójnie. Ja dziękuję serdecznie. Naszym gościem był Przemysław Witkowski z Mrągowo. Dziękuję.
0: Dziękuję.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Justyna Malinowska, dzień dobry, witam. Dziś będziemy zapraszać na Noc Otwartych Sądów, bo przed nami właśnie takie wydarzenie. Sąd Rejonowy w Mrągowie organizuje Noc Otwartych Sądów. Dziś w studium Meloradia są Patrycja Abel-Mordasewicz, sędzia Sądu Rejonowego w Mrągowie oraz Małgorzata Trypucka, asystent sędziego. Dzień dobry paniom.
3: Dzień dobry.
1: Jaki cel przyświeca temu wydarzeniu? Jaka jest w ogóle idea Nocy Otwartych Sądów?
3: Ideą jest to, żeby zbliżyć tutaj sądy do obywateli, żeby po prostu pokazać, jak sądy działają, bo często w zeszłym roku, zwłaszcza w trakcie pierwszej edycji, słyszeliśmy od osób odwiedzających, że to jest taki, wzbudza strach ten budynek, niepokój, co tam się za tymi drzwiami dzieje. Chodzi o to, żeby po prostu każdy mieszkaniec, każdy obywatel wszedł, zobaczył, jak tutaj sądy funkcjonują, co tak naprawdę dzieje się w sądzie. Także to jest taka, myślę, idea. Inicjatorem tej akcji jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Po raz pierwszy w zeszłym roku taka akcja została ogłoszona. Dostaliśmy informację, poszła ta informacja do wszystkich sądów w całej Polsce, który z sądów chciałby wziąć udział w tej akcji. No i muszę powiedzieć, że z naszego okręgu w zeszłym roku, okręgu olsztyńskiego, zgłosił się tylko nasz sąd, także po raz pierwszy w zeszłym roku ta akcja była przeprowadzona w Sądzie Rejonowym w Mrągowie. W województwie naszym jeszcze to był Sąd Rejonowy w Braniewie, no ale to jest poza naszym okręgiem olsztyńskim tutaj. W tym roku oprócz naszego sądu przystąpił do akcji Sąd Okręgowy w Olsztynie i właśnie jeszcze drugi raz, po raz drugi Sąd Rejonowy w Braniewie. No i nie wiedzieliśmy w ogóle, jak, na czym to ma polegać, czy to jest, prawda, ma siedzieć pracownik sądu, czy i opowiadać, przychodzić ludziom, gdzie, co, jaka sala, więc bardzo pomocne było takie spotkanie pierwsze po zgłoszeniu naszego akcesu do tej akcji z pracownikiem ministerstwa, z sędziami z całej Polski, z innymi pracownikami sądu, bo to nie tylko sędziowie odpowiadają za tą akcję. No i posłuchaliśmy, jak to wszystko ma wyglądać. Nieocenionym głosem były głosy sędziów czy innych pracowników, którzy organizowali taką Noc Otwartych Sądów, ale w ramach Nocy Otwartych Muzeów, taką po prostu własną inicjatywę. I tutaj muszę powiedzieć, że wiele informacji takich w zeszłym roku nam uzyskaliśmy z Sądu Rejonowego w Raciborzu, bo tam jest od wielu lat jest ta akcja. No i po tym spotkaniu spotkałam się z pracownikami, bo ja zostałam wyznaczona jako koordynator tej akcji i zależało to od tego, czy pracownicy wyrażą chęć, bo to się okazało, że to nie jest takie siedzenie w przybiórku i tylko pokazanie co gdzie, tylko to trzeba było taką akcję na szeroko tutaj zakrojoną przeprowadzić i też dowiedzieliśmy się, że możemy skorzystać ze współpracy policji czy innych służb tutaj i pracownicy bardzo chętnie, wszyscy pracownicy sądu z różnych tutaj zawodów się w to włączyli i w zeszłym roku zorganizowaliśmy przed Nocą Otwartych Sądów taki konkurs plastyczny Sąd Widziany Oczniami Uczniów. No i chcieliśmy zobaczyć, jak tutaj młodzież podejdzie do tego tematu. Wpłynęły bardzo, bardzo dużo pracy, były naprawdę bardzo interesujące. Prace te potem zdobiły korytarze sądowe podczas Nocy Otwartych Sądów. Nawiązaliśmy też współpracę z Komendą Powiatową Policji w Mrągowie. Bardzo fajne stoisko było, takie dydaktyczne. Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie były takie informacje o bezpłatnych poradach prawnych. No i oczywiście była symulacja rozprawy skarnej. Po zeszłorocznej akcji naprawdę spotkałam się i moi koledzy, koleżanki, i wszyscy pracownicy z bardzo dobrym oddźwiękiem wśród tutaj naszej społeczności powiatu mrągowskiego, bo to głównie z powiatu mrągowskiego byli goście. I w związku z powyższym postanowiliśmy również w tym roku, w drugiej edycji Nocy Otwartych Sądów wziąć udział. W tym roku nie z różnych względów tego konkursu plastycznego nie ogłosiliśmy, ale nasz program jest bardzo ciekawy i tutaj poproszę...
4: I co w programie właśnie? Co w programie w tym roku?
3: Poproszę koleżankę tutaj, to może przedstawi.
5: No więc tak, w programie przewidziane jest o godzinie 18 otwarcie budynku sądu dla zwiedzających. Od godziny 18.15 do 18.40 jest przewidziana symulacja mediacji rówieśniczej przygotowana przez uczniów szkoły podstawowej w Pieckach. Od 18.40 do 19.15 głos obywatela w sądzie, ławnicy w wymiarze sprawiedliwości. Będzie to prezentacja przygotowana przez ławnika Sądu Rejonowego w Mrągowie. Od 18.15 do 22.00 zwiedzanie budynku sądu, w tym zwiedzanie sekretariatów sądowych, prezentacja przygotowana przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie. W tym urządzenia pomiaru stanu trzeźwości, testy narkotykowe, daktyloskopia, zestaw autochodzik, przejście dla pieszych, sygnalizator, symulowany wypadek drogowy wraz z wezwaniem na miejsce służb ratunkowych i pokazem pierwszej pomocy w budynku sądu, a na dziedzińcu sądu pokazy radiowozu policyjnego, motocykla policyjnego oraz kłada. Ponadto w sądzie będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna. Będzie to spotkanie z adwokatem i radcą prawnym. Też będzie ustawione stanowisko pierwszej pomocy. Będą fantomy, pokazy plecaka ratownika medycznego, pokazy sprzętu wykorzystywanego do codziennej pracy i będzie to prezentacja przygotowana przez ratownika medycznego ze szpitala Mrągowskiego. Od 18 do 20 planowana będzie prezentacja przygotowana przez funkcjonariuszy placówki Straży Granicznej w Barcianach. Będzie to stoisko ze sprzętem wykorzystywanym do codziennej służby oraz ochrony granic państwa. Pokaz ogólnego posłuszeństwa psa wykorzystywanego do pracy w Straży Granicznej, w tym typowanie wiaderek z substancjami zabronionymi. Od 19.30 do 20.15 Q&A, zapytaj sędziego. Będzie to taki wywiad z sędzią, w którym będzie można zadawać pytania do sędziego. I tutaj też jest możliwość wcześniejszego złożenia pytań do urny znajdującej się w budynku sądu lub przesłanie takiego zapytania na adres e-mailowy. I na 20.30 planujemy symulację rozprawy sądowej z zakresu prawa karnego z aktywnym udziałem publiczności.
4: Jak taka rozprawa wygląda, symulacja takiej rozprawy?
3: No, mamy to szczęście, że w symulacji biorą udział, jeśli chodzi o fachowych uczestników, czyli prokurator, obrońca, pokrzywdzony, pełnomocnik, pokrzywdzonego i sędziowie. Zgodzili się tutaj, no, że tak powiem, fachowcy, czyli mamy prokuratora prawdziwego, mamy adwokata, radcę prawnego i skład sądu też my jako sędziowie prowadzimy. Po prostu jest to jakaś tam stworzona na potrzeby tej symulacji, już nie chcę zdradzać, co będzie w tym roku, jakieś przestępstwo, jakiś stan faktyczny. Świadkami, mamy też kilkoro świadków, są to albo osoby znajome pracowników, albo nawet pracownicy sądu, jest kilkoro świadków i po prostu prowadzimy rozprawy tak, jak normalnie na co dzień się prowadzi rozprawy. Także jest to też okazja, oczywiście poza tym, że można zobaczyć salę rozpraw, miejsca, gdzie zajmują sędziowie, adwokat, radca prawny, prokurator w strojach oczywiście urzędowych, to jeszcze można posłuchać, jak przebiega taka rozprawa. W zeszłym roku rozprawa naprawdę cieszyła się takim zainteresowaniem. Sala pękała w szwach, nie było możliwości gdzieś tam się przeciśnięcia. No niestety, na nasza największa sala i tak jest duża, no ale chętnych było tyle, że i na drzwi było otwarte, na korytarzu też trochę osób stało, więc tutaj obowiązuje zasada, no kto pierwszy przyjdzie, to po prostu zajmie miejsce, więc będziemy chcieli, żeby ewentualnie nawet stałe osoby nie siedziały, no żeby tutaj jak najwięcej osób mogło to zobaczyć. I chyba ta atrakcja cieszyła się takim największym zainteresowaniem. No oprócz tego też mamy taki drobny poczęstunek, są ciasteczka. A i tu chciałam powiedzieć, że też pomagają nam tutaj uczestnicy ośrodka kuratorskiego. I też to są osoby, które uczestniczą w tych zajęciach, w tych takich, są też wolontariuszami. W zeszłym roku robiły popcorn, częstowały popcornem gości, więc taka troszeczkę piknikowa trochę też, wprawdzie w budynku, ale atmosfera nie jest tak sztywna, wszyscy mogą po prostu porozmawiać, zapytać się, oczywiście jest informacja o historii sądu, można zobaczyć jak funkcjonuje sekretariat sądowy, no i właśnie przy okazji poznać, udało nam się właśnie nawiązać kontakt też z placówką Straży Granicznej. Też ciekawa, jak po prostu pracują na co dzień pogranicznicy. Także jest to na pewno tutaj, mam nadzieję, że się też będzie cieszyć popularnością również i te aktywności.
4: No tak, no i jeszcze ten pies, to taka atrakcja tak. Już dla trochę młodszych odbiorców, młodszych mieszkańców.
3: No ale myślę, że to też można i dorośli mogą zobaczyć, jak pies typuje substancje, prawda, wykorzystywane, które do pracy w Straży Granicznej. Także myślę, że to jest, też jest aktywność taka, która wszystkich zainteresuje.
4: A pamięta Pani temat ubiegłorocznej symulacji rozprawy? Tak, jakie to było przestępstwo?
3: W zeszłym roku to było bodajże rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Także tutaj po prostu przyszedł sprawca do sklepu, zagroził ekspedientce nożem, żeby wydała pieniądze. Ona mu wydała cały utarg. Nie jest to długa ta rozprawa, aczkolwiek mimo wszystko naprawdę cieszyła się bardzo, bardzo dużym zainteresowaniem.
4: Czy pamięta pani jakieś rozprawy, które miały miejsce naprawdę i wzbudzały takie duże zainteresowanie publiczności, gromadziły tyle publiczności?
3: Chyba nie, tak aż nie było takich. Najczęściej, jeśli chodzi o publiczność, to są członkowie rodziny, osób, które są pokrzywdzone, ale nie jakiejś spektakularnej, no ewentualnie szkoły, bo tu współpracujemy, jeżeli szkoła nawiąże kontakt ze szkołą, która chce przyjść zobaczyć uczniowie, no to jest taka największa nasza, tak, żeby to była ogrom publiczności, to nie, aczkolwiek by zdarzało się, że media uczestniczyły też w rozprawach, różnego rodzaju rozprawach, więc też były te relacje przekazywane przez media, jeśli chodzi o przebieg takiej rozprawy.
4: Dlaczego warto przyjść, zobaczyć sąd od środka?
3: Myślę, że dlatego, żeby przestać się bać sądu, żeby wiedzieć, jak funkcjonuje sąd, jak postrzegany jest w ogóle wymiar sprawiedliwości i tutaj cała ta otoczka, czyli policja, tutaj w tym przypadku Straż Graniczna. No muszę powiedzieć, w zeszłym roku też od jednej z pani pracownic spotkałam się z taką sugestią, że jedna starsza pani przyszła i właśnie mówi: Boże, jak ja tu przechodziłam koło budynku, to mnie taki strach ogarniał, a ja tu wchodzę, tu jest tak miło, wszyscy do mnie podchodzą, bo my, wolontariusze, muszę tutaj dodać, że jesteśmy też widoczni, bo mamy identyfikatory z imieniem, staramy się być ubrani w biała bluzka, ciemne spodnie, bądź ciemna spódnica, żebyśmy było wiadomo, więc podchodzili wolontariusze, pytali, co pokazać i ta pani była po prostu zachwycona, mówi zupełnie inaczej, wzbudzał w niej strach sąd, taką niepewność, natomiast przyszła i zobaczyła, że jest tak miło, wszyscy miło się do niej odnoszą i to chyba też jest ważne, żeby no zobaczyć, jak sąd funkcjonuje, jak wymiar sprawiedliwości funkcjonuje na co dzień.
4: Można powiedzieć, że respekt też budzi sąd.
3: Wiadomo, no to też no, musi być zachowana na rozprawie powaga, ale też chodzi o to, żeby każdy mieszkaniec nie miał właśnie tego strachu przed tym, jak ma coś załatwić w sądzie, bo to oczywiście oprócz tych rozpraw dużo też klientów to przychodzi do ksiąg wieczystych, bo to wiadomo, że większość z nas jakieś tam nieruchomości posiada i trzeba też sprawę załatwić. Jest to ta obawa, w sądzie jest ochrona, jest bramka, trzeba przejść przez ramkę, ale myślę, że to jest po to, żeby ludziom pokazać, że sąd nie jest taką straszną instytucją, jak działa sąd, co się dzieje w sądzie i to chyba jest taka idea tej Nocy Otwartych Sądów.
4: Ja serdecznie dziękuję. 22 maja Noc Otwartych Sądów w Mrągowie. Początek o godzinie 18.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
4: Przebudowa świetlicy w Marcinkowie na ostatniej prostej. Prace rozpoczęły się we wrześniu ubiegłego roku i mają potrwać do końca maja. Justyna Malinowska, zapraszam na rozmowę z Piotrem Piercewiczem, wójtem gminy Mrągowo. Co dokładnie zakłada ta inwestycja?
6: Świetlica w Marcinkowie to obiekt, który zawsze służył mieszkańcom i uczniom miejscowej szkoły. Ten charakter oczywiście chcemy pozostawić. Dodatkowo dzięki temu projektowi chcemy rozszerzyć ofertę kulturalną naszej gminy. W ramach tego przebudowaliśmy i rozbudowaliśmy ten obiekt, zmieniając jego kubaturę, powiększając i dostosowując go do obecnych potrzeb. Są nowe sanitariaty, są nowe szatnie, jest wyremontowana cała sala, która może służyć za miejsce spotkań, za miejsce także do zajęć lekcyjnych. Może służyć i będzie służyło do rozszerzenia oferty kulturalnej. Mamy przygotowane także nowe pomieszczenia zaplecza kuchennego, które oczywiście będą wykorzystywane na potrzeby mieszkańców. Mówimy tu o jakichś inicjatywach, które będą organizowane przez samo sołectwo, czy też przez nas jako gminę Mrągowo. Wymienione oczywiście wszystkie instalacje. Przełączyliśmy się ze starego źródła ogrzewania na nowe. Podłączyliśmy się pod gaz ziemny, który w Marcinkowie jest dostępny. Zmodernizowaliśmy obiekt z zewnątrz i wewnątrz. Mamy nowe parkiety, nowe posadzki. To wszystko jest dostosowane do absolutnie nowych standardów. Koszty tej przebudowy łącznie z całą infrastrukturą dodatkową, towarzyszącą, którą w ramach tego projektu zakupywaliśmy, to 2 600 000 zł. To poziom dofinansowania z Funduszy Europejskich Warmii Mazur to na poziomie 1 726 000 zł. W ramach oczywiście tej inwestycji rozszerzamy ofertę kulturalną naszej gminy poprzez sam obiekt, który będzie służył rozwijaniu kultury, warsztatom, różnym projektom, różnym inicjatywom organizowanym przez nas, czy też nasze jednostki organizacyjne w tym miejscu, ale także zakupiliśmy scenę mobilną, która, dzięki której możemy organizować wydarzenia pod gołym niebem, nie będziemy musieli już ponosić kosztów najmu tego typu rzeczy. Do tej pory oczywiście takie sceny mobilne musieliśmy wynajmować pod kątem naszych wydarzeń. To wszystko rozpoczęte we wrześniu ubiegłego roku, zbliża się do końca. Mieliśmy bardzo trudny okres zimowy, w którym prace nie mogły być prowadzone na zewnątrz, to też nam wydłużyło troszeczkę termin, ale jesteśmy na dobrej drodze, by z końcem maja te inwestycje zakończyć i przygotowywać do oddania do użytkowania pod kątem naszych mieszkańców i naszych potrzeb.
1: Inwestycja ma być dostosowana do nowoczesnych standardów działalności kulturalnej. Co to oznacza dokładnie?
6: Jesteśmy przygotowani i multimedialnie, i lokalowo pod to, żeby zaprosić tam różnych partnerów, którzy wejdą tam z warsztatami, z różnymi zajęciami, które będą przeznaczone dla mieszkańców Marcinkowa, ale nie tylko oczywiście. Będą przeznaczone dla uczniów szkoły, ale też nie tylko. Nie tylko szkoły w Marcinkowie. Chcemy, by ta oferta kulturalna była dzięki temu obiektowi rozszerzona, bo do tej pory w Marcinkowie ta sala była użytkowana bardziej pod kątem szkoły i bardziej pod kątem samej miejscowości. Teraz chcemy realizować też takie zajęcia zewnętrzne, które my będziemy organizować dla mieszkańców. To oczywiście jest zadeklarowane także dla Urzędu Marszałkowskiego, który jest dysponentem środków na dofinansowanie, i po to te pieniądze pozyskaliśmy z takiego projektu, by móc rozszerzać tę ofertę kulturalną dla naszych mieszkańców. Także w ciągu najbliższych kilku lat będzie się działo dużo więcej inicjatyw kulturalnych w tej miejscowości niż działo się do tej pory.
1: Stara świetlica nie spełniała już oczekiwań mieszkańców?
6: Stara świetlica wybudowana prawdopodobnie w latach 60. poprzedniego wieku nie spełniała standardów absolutnie nowoczesnych. Był to obiekt przestarzały, był to obiekt, który wymagał pilnych remontów. Został wyłączony z użytkowania we wrześniu 2024 roku. Wtedy też byliśmy już przygotowani do przebudowy tego obiektu. Mieliśmy projekt przebudowy, czekaliśmy na uruchomienie programu, z którego będziemy mogli skorzystać. To się wszystko niestety przedłużało, dlatego podpisaliśmy umowę z wykonawcą w połowie 2025 roku. Po uzyskaniu środków z Funduszy Europejskich Warmii Mazur, ta decyzja była w lutym 2025. Postępowanie przetargowe i dopiero w połowie mogliśmy podpisać umowę, a tak naprawdę wykonawca wszedł dopiero we wrześniu. Te terminy nas tutaj niestety mocno trzymały, ale teraz już wiemy, że warto było czekać, bo ten obiekt po przebudowie wygląda absolutnie inaczej niż wyglądał do tej pory. Już nie mówię o estetyce, ale przede wszystkim inne funkcjonalności. Tej przestrzeni jest po prostu dużo więcej. Jest tam cieplej, jest bardziej przytulnie i wszyscy, myślę, to odczują, jak uruchomimy ten obiekt.
1: Inwestycja ma się zakończyć pod koniec maja, a kiedy realnie użytkownicy, mieszkańcy będą mogli już korzystać ze świetlicy?
6: Sądzimy, że pierwsze cykliczne zajęcia uruchamiać będziemy po wakacjach. Oczywiście w trakcie wakacji, jeżeli będą jakieś inicjatywy sołeckie, to będziemy na pewno na nie przychylnie patrzeć. Na tę chwilę dopracowujemy model współpracy i z mieszkańcami, i przede wszystkim model zarządzania tym obiektem po oddaniu do użytkowania. Na razie skupiamy się oczywiście na tym, by obiekt był gotowy do oddania do użytkowania. Wszelkie zgody, wszelkie formalności trochę będą trwały. Natomiast technicznie ten obiekt wykonawca sugeruje, że na koniec maja zgłosi nam do odbioru. Później rozliczenie projektu i później już konkretne rzeczy, które będziemy tam realizować. Sądzimy, że tak naprawdę ten okres wakacyjny zawsze jest takim okresem, w którym trochę mniej się dzieje pod dachem, a więcej na zewnątrz, więc myślimy, że jakieś oficjalne otwarcie i takie już pełne użytkowanie tego obiektu nastąpi po wakacjach.
1: Jakie funkcje pełnią obecnie świetlice wiejskie?
6: Nasze świetlice wiejskie to miejsca, w których toczy się życie naszego społeczeństwa, o ile to społeczeństwo chce, by tam się toczyło, bo bardzo dużo zależy tutaj i od sołtysa, i od samych mieszkańców, którzy organizują różne wydarzenia i w świetlicach, i na terenach wokół świetlic. Te świetlice to takie centra integracji, ale też centra spotkań i na zebraniach, i na spotkaniach, można powiedzieć, które budują tożsamość danej miejscowości, budują integrację w danej miejscowości. Nie mamy świetlic w każdej naszej miejscowości, ale mamy te świetlice w większej części naszej gminy. Staramy się utrzymywać je w stanie, poprawiać ich stan w każdym roku. Tu wiele jest inicjatyw samych sołtysów, by pieniądze w ramach Funduszu Sołeckich przeznaczać na remonty bieżące i także te inwestycyjne świetlic. I mamy takie przykłady naprawdę pewnych perełek, które dzięki zaangażowaniu samych sołtysów są fajnymi obiektami i w ostatnich latach zyskały na funkcjonalności, bo oczywiście nasze dwie duże świetlice, które były remontowane i przebudowywane w ramach naszych działań, naszych pieniędzy, naszych projektów, to świetlica w Kosewie, która jest połączona z biblioteką, no i teraz ta świetlica w Marcinkowie. Wszystkie inne nasze świetlice to realizacje dużo mniejsze, z dużym wsparciem środków sołeckich i wsparciem środków również naszych z budżetu gminy. Tu naprawdę mamy też się czym pochwalić, bo świetlice w Szczerzbowie w ostatnich miesiącach i dwóch latach tak naprawdę można powiedzieć bardzo zyskała na estetyce. Bardzo fajnie od lat wygląda i jest funkcjonalna świetlica w Kiersztanowie. W Bagienice, w Nowych Bagienicach jest świetlica po remoncie i tutaj też ten obiekt zyskał na funkcjonalności. To jest efekt nakładów naszych z budżetu gminy i Funduszy Sołeckich przez lata. Nie da się tego zrobić od razu, bo to duże projekty, także jest to systematycznie poprawiane i wydaje mi się, że jest coraz lepiej. Oczywiście przygotowujemy też nowe projekty przebudów, no i tutaj mamy między innymi do przebudowy świetlicę w Wierzbowie, która wymaga już tych remontów i przygotowujemy się do tego, by złożyć projekt i przebudować te świetlice w najbliższym czasie.
1: Mówiąc o świetlicach, to też trzeba wspomnieć o świetlicy w Rydwągach, bo ta świetlica też doczeka się remontu.
6: Oczywiście jest to jeden z naszych sztandarowych projektów na najbliższe miesiące. Tutaj dzięki wsparciu funduszy europejskich i tak naprawdę projektowi, który jest prowadzony w ramach Stowarzyszenia Wielkie Jezioro Mazurskie 2020, przygotowaliśmy termomodernizację tego obiektu i ta termomodernizacja w ciągu najbliższych miesięcy rozpocznie się. Jest tam zaplanowana wymiana źródła ciepła, wymiana wszystkich instalacji, oczywiście docieplenie tego obiektu i wydaje mi się, że będzie to obiekt, który on jest teraz zaadoptowany po starym sklepie i nie przechodził nigdy takich gruntownych remontów. Teraz będzie to zyska zupełnie nowe oblicze, a w tej świetlicy naprawdę dużo się dzieje, bo sama miejscowość, dużo, same sołectwo, pan sołtys organizuje dużo wydarzeń, które integrują lokalną społeczność.
1: Świetlice służą aktywizacji i integracji mieszkańców małych miejscowości, ale też aktywizacji i integracji służą inne obiekty, jak na przykład plaże czy tereny wokół świetlicy. No i właśnie też taka świeża informacja, plaża wiejska w Ruskiej Wsi zostanie zagospodarowana, zmodernizowana, a druga inwestycja to jest zagospodarowana zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Grabowie. Te inwestycje już wkrótce się rozpoczną.
6: Oprócz takich projektów, które realizujemy z dużymi nakładami finansowymi, rokrocznie składamy także do Urzędu Marszałkowskiego projekty w ramach grantów sołeckich, w ramach programu Aktywna Wieś w Warmii, Mazurii i Powiśla. I tutaj można powiedzieć, z sukcesem od lat pozyskujemy środki, choć te granty są, nie są dużymi środkami finansowymi, ale dzięki temu kolejne nasze przestrzenie publiczne zmieniają swój charakter, zmieniają się w te takie przyjemniejsze, fajniejsze i tutaj rzeczywiście mamy dobre informacje dla mieszkańców Ruskiej Wsi. Kilka lat temu wbudowaliśmy tam całkowicie nowy pomost i to była bardzo fajna inwestycja i potrzebna, bo to bardzo urocza plaża. W tym roku udało nam się pozyskać, w roku ubiegłym udało się przygotować projekt zagospodarowania terenu, a w tym roku udało się pozyskać w ramach grantów Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Uzyskaliśmy 25 tysięcy w ramach grantów Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 25 tysięcy złotych na zagospodarowanie tej plaży i w ramach tego powstaną ławki i leżaki do wypoczynku, parasole z naturalnych materiałów. Stanie także stojak na kajaki, będą nasadzenia, także będzie miejsce na ognisko. To miejsce zostanie, to cała plaża zostanie zagospodarowana i na pewno będzie możliwość przyjemniejszego spędzania czasu tam wolnego. To jest nasza propozycja i dla mieszkańców, i oczywiście dla turystów. Miejscowość Ruska Wieś mocno turystyczna. Z tej plaży korzysta bardzo dużo osób i wiemy, że tak jak budowa pomostu była dobrą decyzją, tak też dobrą decyzją jest projekt zagospodarowania tej plaży. Drugim projektem, i tutaj jeśli chodzi o dofinansowanie, jest troszeczkę mniejsze, bo to 15 tysięcy złotych, to dofinansowanie do projektu w miejscowości Grabowo. Mówimy o zmianie funkcji przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej. Dzięki wykonaniu nowych nasadzeń, montażu elementów małej architektury, czyli tutaj ławek, bujawek i tego typu rzeczy, a także budowę dekoracji drewnianej studni oraz ustawienie rzeźby świętego Floriana, ta przestrzeń zyska nową estetykę. Tymi małymi projektami staramy się te miejscowości, które typujemy, na których realizujemy te miejscowości, te inwestycje, zyskiwały na estetyce, bo to nasze małe ojczyzny i wydaje nam się, że nawet takimi małymi projektami musimy o nie dbać.
1: O inwestycjach realizowanych w gminie mówił Piotr Piercewicz, wójt gminy Mrągowo.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Egzamin ósmoklasisty już za nami. Uczniowie zakończyli pisanie testów z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam. Dziś rozmawiam z panem Dariuszem Żyłowskim, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrągowie. Będziemy rozmawiać właśnie o tych egzaminach. Egzamin ósmoklasisty w tym roku, on był trudniejszy, łatwiejszy niż zwykle, czy raczej na tym stałym poziomie się utrzymują poziomy trudności?
7: Dzień dobry państwu. No cóż, my możemy tylko mierzyć się z opinią naszych uczniów. I rzeczywiście część mówiła, że był łatwy, szczególnie z języka polskiego. Matematyka zawsze jest troszeczkę trudniejsza. Języki obce, czyli w naszym wypadku język niemiecki i angielski jako dwa podstawowe języki zachodnie, też nie okazały się takie trudne. No musimy przyznać, że na 125 uczniów wszyscy przystąpili do wszystkich trzech egzaminów, co jest też dla nas bardzo ważne, bo nie ma wtedy takich egzaminów dodatkowych, w dodatkowej formule. Także cieszymy się, iż wszyscy uczniowie podeszli do tych egzaminów.
1: Dodatkowe egzaminy są 9 czerwca, akurat dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 nie, bo tak jak pan powiedział, wszyscy przystąpili w terminie. 9 czerwca to jest dla uczniów, którzy byli w tym czasie chorzy, nie przystąpili?
7: Tak, to takie przypadki losowe, tak? Ktoś był chory, ktoś nie dojechał, tak, albo się tak spóźnił, że nie można by było już go wpuścić na salę, tak, jest cała taka procedura, która nam pokazuje, kiedy taki uczeń spóźniony może podjąć nowy termin egzaminacyjny. Natomiast w naszym wypadku wszystko się bardzo dobrze skończyło. Wszyscy uczniowie dotarli na miejsce, wszyscy byli zdrowi, wszyscy napisali. No i my się też z tego bardzo cieszymy.
1: Nie było żadnych incydentów?
7: Nie, oczywiście, że nie. Tutaj taka praca z rodzicami, z wychowawcami, z nauczycielami, uczniami pozwoliła nam ustrzec się przed jakimiś takimi niespodziewanymi błędami, typu, że ktoś wniesie telefon komórkowy, tak, czy jakiś komunikator, no cokolwiek, tak, coś, co uniemożliwiłoby przeprowadzenie prawidłowo tego egzaminu. Wszyscy podeszli do tego bardzo odpowiedzialnie i to też jest taką miarą pracy szkoły, uczniów, rodziców, nauczycieli, że ten egzamin przebiegł bez żadnych zakłóceń.
1: Jest teraz moment, akurat ósmoklasiści mają ten czas, żeby już ostatecznie zadecydować, gdzie się będą uczyć, co będą robić po szkole podstawowej. Czy te wyniki egzaminów ósmoklasisty, czy one mają wpływ na to, do jakiej szkoły uczniowie będą przyjęci, czy będą przyjęci do wymarzonych szkół? Kiedyś tak było, czy teraz jest podobnie? Czy już teraz ze względu na to, że jest niż demograficzny, to już raczej nie ma to takiego dużego znaczenia?
7: Nie no, egzamin jest bardzo ważne. I możemy oczywiście przyjąć taką opcję, że skoro jest niż demograficzny, no to uczniowie dostaną się do wymarzonych swoich szkół. No nic bardziej błędnego. Okazuje się, że są szkoły specjalistyczne, tak, czy chociażby szkoły ogólnokształcące, które mają pewne wymagania, pewne poziomy, tak, czy to w większych miastach, czy są to szkoły techniczne, gdzie rzeczywiście ranking, czy powiedzmy ilość punktów jest istotna, tak? No i tutaj w tym wypadku każdy punkt jest bardzo ważny i uczniowie, kiedy występują, czy chcą się dostać do szkoły średniej, tak, powiedzmy w Olsztynie, czy do jedynki, czy do dwójki, czy do trójki w Sopocie, tak, czy w Gdyni, no to nie jest taka prosta sprawa, tam trzeba po prostu mieć odpowiednią ilość punktów. I te punkty są naprawdę ważne, ale nawet do naszych szkół, tak, no to pokazuje w tym momencie jakby gotowość ucznia do podejmowania pewnych wyzwań, czy patrzenia kierunkowo na dany zawód. I wtedy szkoły średnie mają możliwość wyboru, czy przekierowywania tych uczniów, wybierania tych uczniów, którzy są najzdolniejsi, którzy sobie poradzą w danym segmencie zawodowym. Dlatego te egzaminy są naprawdę bardzo istotne. Już nawet nie chodzi tylko i wyłącznie o te szkoły, ale o spojrzenie danego ucznia na swoje możliwości, tak? I wtedy może określić pewne priorytety. Czy jest bardziej umysłem ścisłym, czy bardziej humanistycznym, w którym kierunku mam pójść, tak? I tutaj ten egzamin właśnie pomaga w podjęciu decyzji bardzo istotnej, bo czasami wiążącej na całe życie.
1: To jest pierwszy ważny egzamin w życiu młodych ludzi. Jakie jest podejście uczniów obecnie?
7: No muszę powiedzieć, że znaczna część uczniów ma bardzo odpowiedzialne podejście. Naprawdę, bardzo starają się. Większość uczniów wykorzystała ten czas przeznaczony na dany egzamin w pełni, sprawdzając, tak, wertując, wracając do tych pytań, które były może dla nich trudniejsze, tak. I to było widać. W tym roku rzeczywiście niewielu uczniów szybciej zakończyło egzamin, niż było to w przeznaczonym czasie. I to jest bardzo dobry prognostyk.
1: Kiedy uczniowie dowiedzą się o wynikach egzaminów?
7: Centralna Komisja Egzaminacyjna jakby wyznaczyła taki termin 3 lipca, więc 3 lipca już dostaniemy informacje o wynikach, one się też pojawią na stronie, będzie można zaczerpnąć z takiej bazy, natomiast 6 z tego już oficjalnie będziemy wydawali świadectwa łącznie z takim potwierdzeniem, z kserówką podpisaną wielokrotnie.
1: Czy uczniowie deklarują, gdzie będą uczyć się po szkole podstawowej? W głównej mierze na pewno to jest Mrągowo, a jakieś dalsze kierunki?
7: Tak, znaczna część uczniów na pewno trafi tutaj do naszych mrągowskich szkół, aczkolwiek bardzo silnie są akcentowane kierunki czy Olsztyn, Kętrzyn, nawet Giżycko. No i też ku ciekawości w stronę trochę Warszawy, co nas zaskakuje, ale jest to też związane z tym, że gdzieś tam uczniowie uczą się w szkołach muzycznych, tak, i gdzieś tam patrzą, czy do średniej szkoły muzycznej nie trafią, czy też w kierunku Gdańska, Sopotu, Gdyni. To są takie teraz dość mocne kierunki.
1: 125 osób napisało test. To jest dużo, czy mniej niż w ubiegłych latach? Czy ta liczba się zmniejsza?
7: W tamtym roku mieliśmy mniejszą liczbę, w tym roku mamy większą, przynajmniej o dwie klasy, więc tak średnio od 45 do 50 uczniów, ale mieliśmy też takie egzaminy, gdzie mieliśmy prawie po 200, więc to rzeczywiście była potęga, bardzo dużo uczniów. Ja zaliczam ilość uczniów do takiej średniej i myślę, że taka gdzieś średnia się utrzyma z tendencją plus minus 20 osób w jedną czy w drugą stronę, więc widzimy pewien spadek demograficzny, tak? I no cóż, takie to są już czasy, aczkolwiek i tak uważam, że jeśli chodzi o szkołę podstawową numer 1, to te spadki nie są tak mocne i tak znaczące.
1: Taki egzamin to duże wydarzenie logistyczne. Jak logistycznie to wszystko ogarnąć i czy nauczyciele stresują się razem z uczniami? Wiadomo, że to stresujące wydarzenie dla uczniów, a jak to jest z nauczycielami?
7: No każdy z nas trzyma kciuki, tak zwane kciuki za naszych podopiecznych, za uczniów. I to jest normalne, bo jeśli z kimś dany nauczyciel pracuje od klasy czwartej, jeśli chodzi o polonistów, czy matematyków, czy nauczycieli języka angielskiego, niemieckiego akurat od klasy siódmej, no to każdy chciałby, żeby ten uczeń osiągnął jak najlepszy wynik, prawda? I to jest wieloletnia praca, nie tylko na zwykłych godzinach lekcyjnych, ale też często na kółkach, na kołach zainteresowania takich dodatkowych, tak? To są naprawdę setki godzin i to jest naturalne, że też się stresujemy, bo chcielibyśmy już nie dla nas samych, ale dla właśnie tych uczniów, żeby oni zdobyli ten sukces, tak? Żeby zobaczyli, że ta praca, ciężka praca włożona, tak? I że się opłaca. I nawet nie tylko dla tych najlepszych, bo wiemy, że oni sobie też poradzą, ale też takich trochę słabszych, którzy gdzieś tam poprzez jakiś tam czas się gdzieś zagubili, czy może im tam słabo poszło trochę, tak? Ale naprawdę trzymamy kciuki za wszystkich uczniów, za wszystkie dzieciaki, nie? Jesteśmy z nimi emocjonalnie związani, no bo z niektórymi no to widzimy się od pierwszej klasy, tak? I przez 8 lat widzimy, jak na naszych oczach dorastają i nauczyciele tak samo. Przecież znają i domy, i po imieniu, tak? I to jest naprawdę takie cudowne, bo to jest społeczność szkolna. I takie wydarzenia naprawdę są ważne dla wszystkich. I rodzice tak samo chcieliby przecież, żeby ich pociechy osiągnęły jak najlepsze wyniki. I my trzymamy nie tylko kciuki, ale przez te 8 lat staramy się przygotować tą młodzież do właśnie takich egzaminów, takich wyzwań, bo to są też wyzwania stresujące. I mamy tą świadomość, że skoro są stresujące dla nich, dla nas bardzo podobnie, tak samo się stresujemy, dlatego że nam zależy. Zależy po prostu na tych naszych uczniach.
1: Ale dobre wyniki w egzaminach ósmoklasisty to także sukces całej szkoły, no i też taka nobilitacja, można powiedzieć, bo gdzieś tam przy wyborach szkół być może uczniowie pierwszej klasy, rodzice uczniów pierwszej klasy też na to będą zwracać uwagę.
7: No myślę, że tak, dlatego że generalnie po analizie poszczególnych wyników generalnie nasza szkoła się kształtuje przynajmniej na poziomie średnim wojewódzkim bądź powyżej, więc to nam wskazuje, że system naszego szkolenia, podawania tej wiedzy jest skuteczny, jest dobry, tak? W niektórych przedmiotach, różnie to bywa w niektórych latach, mamy lepsze wyniki procentowe niż średnia wojewódzka, tak, czy powiatowa. Ocieramy się o średnią krajową, więc myślę, że jesteśmy szkołą, która daje możliwość dzieciom zdobycia całkiem solidnego przygotowania do tego, aby mogły pójść do szkół średnich.
1: Za uczniami ósmych klas trudny etap, najtrudniejszy, bo egzaminy. Do zakończenia roku szkolnego przypada 26 czerwca w tym roku. To jeszcze sporo czasu, więc co uczniowie ósmych klas teraz będą robić?
7: Bardzo szybciutko nam ten czas mija, tak? Oczywiście wystawienie ocen jest już pod koniec czerwca, więc tak prawdę mówiąc został nam miesiąc nauki. Więc możemy jeszcze na tyle się wszyscy zmobilizować, żeby można było jeszcze podciągnąć tą wiedzę i przygotować się do dalszej nauki w szkołach średnich. Ale teraz rzeczywiście będzie to taki czas na wyjazdy jeszcze wycieczkowe, na zwiedzanie okolicy, no na zacieśnianie takich projektów, które zostały jeszcze pootwierane i gdzie młodzież jest zaangażowana. Sporo jest wolontariuszy, więc to nie jest

0: siebie wszystko, aby te oceny na świecie były jak najlepsze.
1: Ale wystawianie proponowanych ocen końcowych na koniec roku już się rozpoczęło.
0: Mogą to być takie wskaźnikowe oceny, natomiast proponowane będą w połowie czerwca, ostateczne będą gdzieś tam około 20-19 czerwca. To mamy jeszcze cały miesiąc.
1: Dziękuję serdecznie. O egzaminach ósmoklasisty rozmawiałam z Dariuszem Żyłowskim, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrągowie. Dziękuję.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
5: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...

0: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
1: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: Tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Morliny są gorące.
5: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
6: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Po reklamie.

0: magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: W Mrągowie odbyły się trzecie warmińsko-mazurskie Mistrzostwa Szkół w Rumi Kup. Gospodarzem zawodów była Szkoła Podstawowa nr 1. W mistrzostwach wzięła udział setka uczestników z różnych stron województwa. Justyna Malinowska, witam i zapraszam na rozmowę z uczestnikami oraz organizatorami tego wydarzenia.
2: W podwójnej roli dzisiaj panie tutaj są. Skąd dokładnie?
3: Z Olecka jesteśmy.
2: Podwójna rola, bo i mamy, i nauczycielki. Jak to się stało, że w ogóle wasze dzieci zaczęły grać w Rumi Kup? Czy to za namową mam, nauczycielek, czy gdzieś same przyniosły takie gry?
4: W moim przypadku zdecydowanie za namową mamy, za namową cioci, za namową starszej siostry, więc taka gra rodzinna i tradycja rodzinna kontynuowana i jak widać pięknie się rozwija.
2: Tradycja rodzinna, od dawna pani gra?
4: Tak, my gramy już od kilku lat i jakby jesteśmy fanami wszelkich gier, czy gier karcianych, czy gier planszowych, więc to jest jedna z naszych takich ulubionych gier i często na naszym stole jest rozkładana.
2: A jak to u pani?
3: U nas podobnie. Ja już od swoich czasów szkolnych nauczyłam się, czy umiałam grać w Rumi Kup, bardzo go lubiłam. No i później, jak już dzieci się pojawiły, to też wciągnęłam je, bo mam trójkę dzieci, więc nam wygodnie stworzyć stolik cały i gramy też w domu.
2: Co wyróżnia grę Rumi Kup spośród innych?
3: Chyba to, że daje dużo korzyści takich intelektualnych. Mnie to się podoba, że rozwija logiczne myślenie, że dzieci się prześcigają w tym, który lepiej, szybciej rozplanuje swoje klocki. Myślę, że to.
4: Myślę, że się nie nudzi, bo tak naprawdę trudno przewidzieć wynik i za każdym razem jest ten element zaskoczenia, tak? Więc ona jest jakby tak, cały czas daje emocje i jak widać nawet po dzisiejszym teleturnieju,

0: 4 godziny grania i mimo wszystko koncentracja na wysokim poziomie będzie cały czas, więc daje takiego dobrego kopa emocjonalnego.
1: Co daje gra w takie gry typu Rumikub?
0: No na pewno przekłada się też na umiejętności matematyczne, czyli takie myślenie logiczne, szybkość w podejmowaniu decyzji, dostrzeganie różnych szczegółów, więc ta percepcja też się rozwija na wysokim poziomie u dzieci.
1: To jest potrzebne w dzisiejszym świecie?
0: No, zdecydowanie, kiedy musimy myśleć samodzielnie, a nie szukamy rozwiązań płynących z zewnątrz albo podawanych nam tak na tacy.
1: Dzieci obecnie trzeba zachęcać do takiej aktywności, czy raczej po prostu wystarczy dać, pokazać, wytłumaczyć i one chętnie sięgają, chętnie wybierają alternatywę, no w tym świecie wirtualnym, kiedy mają taki duży dostęp do internetu?
2: Myślę, że trzeba zachęcić choć trochę, czy wziąć udział w tym razem z nimi, to je bardziej przyciągnie też. No bo ten świat jednak taki jest, że wszystko dookoła jest ciekawsze, ale jak już wejdą w tą rozgrywkę i czerpią tą radość i to, że to przynosi też emocje, no to chętnie spędzają, więc to, co daje Rumikub, to też jest to, że jest to właśnie alternatywa od innych form spędzania czasu, że trochę jednak te ekrany możemy odłożyć i też intensywnie i aktywnie i emocjonalnie emocjonująco spędzić czas.
0: Ale też korzystamy z aplikacji Rumikub, więc też przenosimy te dzisiejsze umiejętności zgodnie z zainteresowaniami dzieciaków, tak? Więc też grają w wolnym czasie i jakby ta korzyść jest wymierna wtedy, co mam nadzieję się okaże dzisiaj i wyjdzie.
1: Olecko, silna reprezentacja Rumikub.
0: Tak, my jesteśmy szkoła podstawowa numer 3, tutaj szkoła podstawowa numer 2, mamy jeszcze centrum edukacyjno-terapeutyczne z Olecka i wydaje mi się, że jeszcze szkoła średnia też do nas dołączyła, więc tak, mamy dzisiaj tutaj naprawdę moc. Zawsze szanse są i tego się trzymamy, może nie tyle pewnie się czujemy, co dumnie się czujemy, mogąc tutaj być, więc cieszymy się i bawimy się dobrze.
2: Się czujemy dość pewnie, bo z dwójki przywieźliśmy mistrza Polski, więc...
0: No. Nie chcemy się chwalić tak do końca, że mamy tutaj naprawdę silną ekipę. Trzymamy kciuki, aby tak dalej.
3: Jedna wygrana na razie jest, ale minus 100 ileś na minusie. No i nie wiem, ale dobrze będzie jeszcze. W następnej odrobię.
4: Ja też jedna wygrana, ale myślę, że może być okej. Okay. Miałam jedną wygraną, ale myślę, że może być trochę ciężko. Ale tak to jest ogólnie okej.
1: A na czym polega w ogóle gra Rumikub?
5: To trzeba spójności, melancholii i trzeba tak naprawdę dobrze się skoncentrować, żeby zauważyć niektóre rzeczy. Bo tutaj właśnie ta gra polega na skupieniu się tak naprawdę na danym kolorze, danej grze, danym klocku, żeby to wszystko jakoś miało ręce i nogi.
1: A wy od dawna gracie?
3: No zaczęłam od października tamtego roku, 2025, bo zapisałem się na zajęcia szkolne w Rumikuba, żeby dostać punkty na zachowania. No i się wciągnęłam, no i jeżdżę na turnieju.
1: Bardziej ci zależało na tych punktach?
3: Tak. No, ale teraz jeżdżę na szkolne i tam otwarte różne są.
1: A jak to u was się zaczęło?
4: No... Mi ciocia pokazała grę i w sumie zaczęłam, nie wiem, z 2 lata temu, 3 i jakoś tak potem pani powiedziała, że zajęcia są i w ogóle, więc zaczęłam, no i jakoś tak poszło.
6: Ja zaczęłam jakiś rok temu, mieliśmy zajęcia właśnie z panem wychowawcą na pierwszej lekcji i tak, no, cały czas graliśmy i tak po prostu się wciągnęliśmy wszyscy, zaczęliśmy grać.
5: A ja już gram tak naprawdę już prawie od 4 lat. Trochę już minęło i czuję się z tym bardzo dobrze.
1: A zaczynałaś też na tym kółku, czy wcześniej?
5: Zaczęłam od kółka. Wszystko się zaczęło od kółka. Ja bardzo lubię matematykę i to mi sprawia ogromną radość.
1: Dla uczniów, dla osób, które nie lubią przedmiotów ścisłych, czy też mogą się odnaleźć w tej grze?
5: Tak, jasne. To jest gra wszechstronna, taka, gdzie każdy może się w niej odnaleźć.
3: Jeżeli macie przyjaciół z innych szkół i ci przyjaciele z innych szkół też się zapiszą, to można jakby się jakoś spotykać z tymi przyjaciółmi. Też na przykład tutaj są osoby z Elbląga, mogą jakoś poznać nowe okolice.
1: Czyli właśnie ta integracja i to, że poznajesz inne osoby z różnych miast.
3: Tak.
4: No pewnie uczniom to najlepiej, że na lekcjach się nie jest. To też rozwija jakieś tam części mózgu, więc myślę, że po prostu edukacyjnie.
6: No ogólnie też rozwija dziecko, No, bardzo to szczególnie jest ciekawe, strasznie wciąga też ta gra. No, no i polecamy.
5: Ta gra jest bardzo fajna, można poznać nowe, no, kogoś nowego, nowe miejsca. Naprawdę cudowna gra.
7: A czy wy poza tym kółkiem i poza konkursową też gracie w domach tak prywatnie, że tak powiem?
3: Tak. Od kiedy wygrałem w swojej szkole, zajęłem pierwsze miejsce, to kupiłem sobie znowu grę.
7: A u ciebie jak jest?
4: No, mi grę pokazała ciocia, więc ja w sumie od samego początku w domu gram często, a teraz jak nikt nie chce grać, to po prostu mówię, że muszę na turniej ćwiczyć i wtedy po prostu grają ze mną, więc...
6: No i też tak, no też gram w domu, na aplikacji. No.
7: Bo też można online grać.
6: Tak.
7: Ale no właśnie, a jak jest lepiej, online czy jednak tak jak się widzisz z kimś twarzą w twarz?
6: Tak jak się widzisz z kimś twarzą w twarz, jest lepiej.
5: U mnie też gramy w domu i to naprawdę jedna gra ma się skończyć na jednej grze, a to jest jedna, druga, trzecia, jeszcze się chce więcej, także to naprawdę bardzo fajna gra.
7: A powiedzcie mi jeszcze taką rzecz, bo wy już od pewnego czasu gracie. Rumikub rozwija logiczne myślenie, usprawnia to logiczne myślenie. Czy wy u siebie zauważacie to, że na przykład bardziej potraficie się na innych rzeczach skupić, że potraficie rozwiązać różne trudne zadania? Czy to, że gracie, wpłynęło jakoś na te właśnie kwestie?
3: No szczerym, to ja tego nie zauważyłem, żeby coś było, więc powiem, że nie.
7: No a może właśnie te zdolności matematyczne, może gdzieś właśnie na lekcjach łatwiej ci się skupić?
3: No nie powiedziałbym.
7: Niekoniecznie. A u was jak to jest? Akurat wasza pani powiedziała, tutaj pani Kinga Skrajna mówiła, że akurat zauważa u uczniów te postępy.
4: No ja ogólnie mam problem z koncentracją, ale myślę, że trochę jest lepiej.
6: Nie wiem, ogólnie przez to grę to no, potrafię się bardziej skupić na lekcjach i no, potrafię zacząć też rozwiązać sobie trudne zadania i po prostu jest mi lepiej, jakoś tak łatwiej.
5: Dla mnie na przykład gra w Rumikuba zrobiła coś takiego, że ja wszystko widzę szybciej i lepiej, także jest mi łatwiej.
7: Czyli zauważasz ten postęp od kiedy grasz, czyli to w sumie od 4 lat, a masz teraz ile lat? 13, czyli jak miałaś 9 lat zaczynałaś.
5: Tak. Tak, jest ten postęp i to naprawdę bardzo widoczny.
8: Dzień dobry, nazywam się Kinga Skrajna, jestem nauczycielem Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Mikołaja Kopernika w Mrągowie. Mamy przyjemność organizować 3. Warmińsko-Mazurskie Mistrzostwa Szkół w Rumikub. 3 lata temu zaczęliśmy zajęcia z naszymi uczniami, co przerodziło się w ogromną pasję naszych uczniów do gry i spędzania ze sobą czasu. Rumikub jest to bardzo logiczna gra, gdzie układamy układy, sekwencje. Dzieciaki przede wszystkim nie spędzają czasu z telefonem, a spędzają czas ze sobą. Z mojej perspektywy ten czas dzieci, które spędzają razem, buduje ogromne relacje rówieśnicze.
7: Jak to się zaczęło w ogóle u was w szkole?
8: 3 lata temu zaproponowałam dzieciakom kółko Rumikub. Zaczęło się od takiej grupy 10 osób, która zaczęła grać. W tej chwili gra około 30 osób w naszym budynku, jak również w 2 pozostałych też około 20-30 osób.
7: Ale tak naprawdę zaczęło się wcześniej, bo u pani w domu.
8: Tak. Uwielbiamy z dziećmi grać w gry planszowe i Rumikub to była jedna z gier, w którą graliśmy. I zamiłowanie moich dzieci do gry spowodowało to, że zaczęłam właśnie tą pasję z grami planszowymi.
7: Mistrzostwa, wojewódzkie mistrzostwa odbywają się w hali widowiskowo-sportowej. Jest tutaj tak dużo uczestników, że te zawody musiały tutaj się odbyć. Ile szkół bierze udział? Z jakich szkół w ogóle są tutaj uczestnicy?
8: Przyjechało do nas 25 szkół z województwa warmińsko-mazurskiego. Jest duża grupa uczniów z Olecka, z Kowali Oleckich. Są uczniowie z Olsztyna, z Elbląga, z Sokółki, z Rokowa, z Warpun, Nawiady Marcinkowo oraz nasi gospodarze, nasza szkoła oraz są uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Mrągowie i Liceum Ogólnokształcącego.
7: Dlaczego warto zachęcać dzieci do takich gier właśnie? Dlaczego warto grać w Rumikub?
8: W dzisiejszym świecie nasze dzieci są niestety pochłonięte tym światem cyfrowym, a RumiCube powoduje to, że oni odchodzą od tego świata cyfrowego, od telefonów, od komputera, od telewizora, a spotykają się razem. Gra buduje relacje do tego stopnia, że te dzieci zachowują się, jakby były rodzeństwem. Spędzają razem czas, razem się bawią, razem rozmawiają. Widać w nich radość i szczęście z tego, że spotykają się razem ze sobą.
7: Tak, myślę, że wiele gier planszowych daje tę możliwość integracji i bycia ze sobą, ale dlaczego akurat RumiCube? No bo to jest szczególna gra.
8: Z perspektywy nauczyciela matematyki mogę powiedzieć, że widzę u uczniów postęp logicznego myślenia. Dzieciakom łatwiej rozwiązywać zadania tekstowe. Szybciej liczą, sprawniej liczą, mają dużo większą wytrwałość w szukaniu rozwiązań zadań tekstowych.
7: Ponad setka uczestników jest dzisiaj w Mrągowie. Co dalej? Co ze zwycięzcami? Osoby, które wygrają te Mistrzostwa Województwa.
8: 10 najlepszych uczestników dzisiejszego turnieju zyskuje awans na Mistrzostwa Polski w Łodzi, gdzie uczniowie spotkają się 13 czerwca.
7: Pan z dziećmi, z dzieckiem?
9: Z synem.
7: Skąd w ogóle zamiłowanie? Bo to trzeba mieć jednak trochę zamiłowania do tej gry.
9: Jakoś tak weszło. Trudno mi powiedzieć, skąd to się wzięło. Myślę, że mama trochę zaraziła zainteresowaniem. Dla syna się spodobało i gra.
7: A ile ma lat?
9: 9.
7: No to w sumie jeszcze mały. Początki, no właśnie. A od dawna?
9: Myślę, że od roku, rok, półtora, jakoś tak.
7: A skąd jesteście?
9: Z Olecka.
7: A, Zolecka, tutaj też Zolecka, to silna reprezentacja, rzeczywiście Zolecka.
9: Mam nadzieję, że silna.
7: Pewnie się czujecie?
9: Nie mi o tym mówić.
7: A dlaczego warto sięgać po takie gry, w ogóle po gry planszowe, jak pan uważa?
9: Żeby się oderwać od monitorów, to chyba prosta sprawa. W dobie telefonów, laptopów i wszędzie będących monitorów, taka gra, gdzie jest rywalizacja, myślę, że to ma spory wpływ na umysł tak młodego dziecka.
7: RumiCube cieszy się w Polsce dużą popularnością. 15. Mistrzostwa Polski Szkół w RumiCube zaplanowano na 12 czerwca. To jedna z najważniejszych imprez w kalendarzu graczy. 15. Mistrzostwa Polski Szkół w RumiCube odbędą się w Łodzi. Do zawodów awansuje tylko 160 najlepszych uczniów, po 10 z każdego województwa.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
7: Stowarzyszenie Dzieci Wojny z oddziałem w Mrągowie ma już 25 lat. Za nami obchody tego okrągłego jubileuszu. Justyna Malinowska, zapraszam.
11: Mam opowieści tylko z mojego wuja, który przebył 3 lata w Oświęcimiu. Dużo nie mógł powiedzieć, zaczął mówić, a jak dokończyć, nigdy nie dokończył swojej opowieści.
7: A pamięta pan coś z jego historii?
11: No, on chodził w wozie, dowoził jedzenie dla jeńców i dla obsługi, nie, dla Niemców też. Także że tego miał tak zwanego woźnicę tego od Niemiec, był przyjazny dla Polaków. I nigdy nie pozwolił ukraść jedzenia, co dla jeńców nie wiózł. Ale jakiś ciemny kącik znalazł zawsze i pozwolił wziąć jedzenia z tego woza, jak je wieźli dla Niemców.
7: Ale cudem się uratował tak naprawdę, no bo Oświęcim to obóz zagłady.
11: To pod koniec wojny oni potrzebowali ogrodnika, a on był ogrodnikiem i wysłali go na ogród gdzieś i zakończyła się wojna i właśnie tego. Także w samej końcówki to nigdy mi nie opowiedział, bo
12: nie zdążył.
11: Mówi, że tylko już był wrzucony kiedyś do studni, więc tutaj tydzień czasu siedział, mówi, to koledzy jego próbowali ludzkiego mięsa z głodu.
7: A on próbował?
11: A on nigdy mi nie powiedział.
7: No to są takie trudne tematy i trudne sprawy. Cały czas ma pan to w głowie?
11: No jest w pamięci cały czas. Teraz już nie żyje ten mój krzesny, bo krzesnym był moim. No ale ojciec mój, to nie był na tego, ale był zaopatrzeniowcem dla partyzantki. Bo ojciec mój ogrodnikiem był, miał duże sady, to towar pierwsze nowaliki, wszystko to szło do lasu.
7: A gdzie pan wtedy mieszkał?
11: Ja?
7: Po wojnie?
11: Po wojnie ja się urodziłem w powiecie Bartoszyce. No i tam mieszkałem w Bartoszycach, koło Bartoszyc, na wiosce takiej Wójciechi.
2: Bardzo chciałam porozmawiać z tymi ludźmi, żeby się dowiedzieć, jak tam to u nich było, gdy byli młodsi i tak dalej, bo na pewno to jest historia i nigdy tak dobrze jej nie poznamy, jak od tych ludzi.
7: Interesuje was ta historia właśnie?
2: Oczywiście, że tak.
12: Z historii babci, bo moja babcia też się urodziła w 1939 roku, więc też część historii znam. Powiem, że jest to bardzo ciekawe. Fajnie się dowiedzieć od tak naprawdę osób, które jednak przeżyły to i tak naprawdę są tym pokoleniem dzieci wojny. No właśnie takie historie, które one pamiętają tak naprawdę jako dzieci, i to jest dla mnie szok, że dziecko na przykład, które ma 4, 5 i 6 lat, tak jak babcia opowiadała, że no oni jednak musieli sobie radzić i pamiętali to właśnie, babcia opowiadała wysiedlania jakieś, czy gdzieś. Jest taka śmieszna historia, gdzie mówiła, że nawet butów jej mama wtedy nie kazała zdejmować, bo po prostu no nie wiadomo było, co się dzieje, tak? No pamięta, jak wojsko zajeżdża, wszystko tak naprawdę. Mój dziadek był już też trochę starszy, on już nie żyje, ale właśnie opowiadał też, jak tam coś z końmi robiono, żeby nie brali do wojska. Takie historie, które naprawdę fajnie jest usłyszeć i takie budzą takie emocje, że możemy się zbliżyć do tego, co oni przeżywali.
7: I ty dalej pytasz o wojnę babcie? Pytasz, jak to kiedyś wyglądało? Czy ona sama ci opowiada?
12: Babcia teraz już jest trochę w podeszłym wieku, no tam wiadomo, jak już tam 86 bodajże lat minęło, 7, no to już trochę mniej też pamięta, ale jak byłem młodszy, ona też była młodsza, to też bardzo dużo mnie ciekawiło tematyka II wojny światowej i no teraz już co prawda mniej pytam się o tą wojnę, bo już tak naprawdę chyba wszystko, co mogła mi powiedzieć, to powiedziała i co pamiętała, ale zawsze było to takie moje pierwsze pytanie do niej o II wojnę światową.
7: W obliczu tego, co się dzieje na świecie, za miedzą można powiedzieć, na Ukrainie wojna, tak? Na świecie trwają różne wojny i ty po tych historiach twojej babci, jakie masz podejście właśnie do takich konfliktów zbrojnych, do wojny?
12: Zasadniczo z opowiadań babci, czy nawet takich ogólnodostępnych informacji, czy lekcji historii, wojna to jest bardzo zła, okropna rzecz, której nie chciałbym przeżywać na własnej skórze, czy nawet jakieś reportaże z języka polskiego, gdzie przerabialiśmy jakieś wiersze, na przykład Kamila Baczyńskiego. Nie jest to fajna sprawa, lekko mówiąc. Nie jest to coś, co chciałbym przeżywać akurat w swoich latach młodości, tak jak niektórzy we wrześniu 1939 roku mieli zacząć szkołę i ja na przykład od września będę w klasie maturalnej, więc ja nie chciałbym przerywać swojej nauki przed maturą ze względu na wojnę.
7: A gdyby to się jednak stało, oczywiście nie życzymy sobie tego na pewno, ale gdyby wybuchła wojna, co ty byś zrobił?
12: Na pewno zostałbym w kraju i jak najbardziej bym walczył za ojczyznę.
13: Będąc na tej imprezie, obudziły się moje wspomnienia. Babcia mojego męża mieszkała na pograniczu, była nastolatką w czasie, kiedy wybuchła wojna. Miała młodsze rodzeństwo i opowiadała różne historie i zawsze mnie to poruszało, że dzieci wojny starały się żyć normalnie pomimo ekstremalnych, nienormalnych warunków. I pamiętam historię, jak powiedziała do nas, bo mieszka na pograniczu, że w czasie wojny i Niemcy, i Rosjanie, i Polacy byli źli i dobrzy. Że to wojna zmieniała ludzi i Wojsko Polskie też. I opowiedziałam taką historię, która mi zapadła w pamięć, że stacjonowało u nich na wsi wojsko niemieckie. Ona była nastolatką z pięknymi, długimi warkoczami i wezwał ją jeden z oficerów niemieckich z wiadrem. Ona myślała, że zrobią jej krzywdę, a on jej dał gruchówkę. dla całej rodziny, ponieważ wojsko zabrało im cały dobytek, żeby mieli co zjeść. I ona mówi, że to nie zawsze tak było, że ci Niemcy byli tacy źli, oni byli po prostu zwykłymi żołnierzami niektórzy. I też opowiada takie historie właśnie takiej potrzeby gotowości do ucieczki, do schowania się. W mojej rodzinie z kolei mam takie historie, gdzie ukrywano Żydów. I do dziś ta rodzina mieszka w Polsce, ukrywana, i utrzymują ze sobą relacje, już są w sędziwym wieku, jak prawdziwa rodzina, bo jednak ukryli kosztem życia i śmierci własnych. Więc były takie historie, ale też znam takie historie z dalszej jakiejś tam opowieści, że rodziny były skłócone, że jedni byli za tym, aby właśnie tych Żydów ukrywać, drudzy chcieli zdradzić własnych członków rodziny w obawie o własne życie. Więc będąc dzieckiem czy nastolatkiem w czasie wojny, okazywało się, że mamy różne wybory, tak? I jakby to mnie najbardziej poruszyło chyba, że nie zdajemy sobie sprawy, nasze nastolatki dziś i dzieci mają trudności, mają swoje problemy, a tak naprawdę wtedy próbowali żyć normalnie, pomimo tego, że w każdej chwili mogli być zabici, zgwałceni, ograbieni. Tak jak mówił jeden chyba z wierszy Broniewskiego, kiedy przyjdą podpalić dom, w tym, w którym mieszkasz, Polskę. Więc generalnie te wspomnienia babci zawsze nas poruszały. I ta taka prawda, że na wojnie jedni ludzie bez względu na narodowość i żołnierze byli ludźmi, a drudzy potworami, bo wojna zmienia człowieka. I w tej rzeczywistości wychowywali się właśnie tacy ludzie, dzieci wojny.
7: No właśnie, trudne wybory. Tak naprawdę nie wiadomo, co my byśmy dzisiaj zrobili, jeżeli byśmy byli w takiej sytuacji. Nie wiemy.
13: Nie wiemy. Ja pracuję zawodowo z dziećmi i kiedyś zapytałam, przerabiając kamienie na szaniec, czy gdyby wybuchła wojna, czy by stanęli do walki. I część powiedziała, że tak, ale usłyszałam też takie zdanie, a po co? Że generalnie dziś jesteśmy obywatelami świata i dziś przez takie wydarzenia jak dzisiaj, te 25-lecie Stowarzyszenia Dzieci Wojny, gdzie jest bardzo dużo młodzieży na sali, jest to wydarzenie pokoleniowe, właśnie uczymy na nowo patriotyzmu. Uczymy, że jednak ważne jest to, gdzie żyjemy, ważny jest nasz kraj i dzięki temu, że kiedyś właśnie młodzież i dzieci też stanęły do walki, tak jak w Powstaniu Warszawskim, my dzisiaj możemy żyć w wolnym kraju.
7: Jest pani dzieckiem wojny, tak? Czy po wojnie się pani urodziła?
14: W wojnie, 49 rocznik jestem.
7: 49, no to w sumie krótko po wojnie.
14: Krótko, zaraz to wszystko się budowało dopiero. Rozpoczynało się na nowo, bo wojna zniszczyła wszystko, co było wokół nas. Ale to były piękne czasy. Mimo wszystko biedne, skromne, ale były wspaniałe. Jak wspominam, ja kończyłam, to znaczy urodziłam się w Bartoszycach przy ośrodku szkolno-wychowawczym i tam spędziłam część mojego życia największą, ponad do 20 roku mojego życia. Tam był ośrodek szkolno-wychowawczy, który się składał ze szkoły podstawowej, ćwiczeń, Liceum Pedagogiczne numer 1, Liceum Pedagogiczne numer 2 i dom dziecka, duże i małe, starszych dzieci i młodych. A ja mieszkałam w blokach, które były przed ośrodkiem dla nauczycieli i dla pracowników ośrodka. No i całe moje życie tam trwało i korzystałam z bytności tych szkół, czyli w podstawówce, ćwiczeniówce, później dalej liceum pedagogiczne 5-letnie, no i później wybyłam z Bartoszyc na studia. To były esedy dawniej, tam skończyłam szkołę, później następnie studia. Studia już kończyłam w Krakowie, bo jestem nauczycielem wychowania fizycznego.
7: A w dom Rogowa kiedy się pani sprowadziła?
14: Dom Rogowa moim marzeniem, ponieważ mąż, ja to tak określam, to tak trochę humorystycznie szepnęłam mężowi kiedyś do ucha, chciałabym wrócić do Rogowa, ponieważ tu siostra moja po prostu mieszkała mama, więc stwierdziłam, że do rodziny ciągnę, a tam nie miałam nikogo. Za mężem poszłam po prostu. Szepnęłam i powiedziałam, że nie zawsze marzenia się spełniają. Ale któregoś dnia mąż stwierdził, że wyrazi zgodę. Wyraził zgodę i znalazłam się w Mrągowie, który kocham, bo tutaj muszę powiedzieć, 50 lat temu, 50 to jest straszne.
7: A czy pamięta pani, bo w 49 się pani urodziła, a pamięta pani opowieści rodziców dotyczące wojny?
14: Tak, tak. Moja mama była wysłana na pracę gdzieś koło Kaliningradu. Tam dokładnie nie określałam, tylko tak, bo mama już była w starszym wieku. No i tam Niemcy wysłali mamę do pracy. A w ogóle całą wojnę, powrót, tam ucieczka od tych właśnie Niemców, u których mama pracowała z małym dzieckiem na rękach, zimno, w zaspy wpadała, ale to cała historia, też temat jeden obszerny. Także to wszystko. A wracając jeszcze do Mrągowa, ja jako uczennica już szkoły podstawowej, później średniej, zaangażowałam, bo ja miałam taką żyłkę trochę pedagogiczną. Czy w wakacje zbierałam dzieci z podwórka, robiłam kukiełki im na schodach, bo deszcz padał, ale rodzice nie mieli czasu się zajmować. Z nagrodę, ponieważ działałam w tym zakresie, nagrodę, że zorganizowałam wakacje, te grupy wakacyjne, została nagrodzona w Olsztynie. Nagrodą był wyjazd po Warmii i Mazurach rowerami albo pieszo.
7: Proszę mi jeszcze powiedzieć, dlaczego chce pani się zapisać do Stowarzyszenia Dzieci Wojny?
14: Bo widzę działanie, wspaniała grupa i myślę, że dam się szybko namówić, bo już czuję po sobie, że podoba mi się. To jest to, co ja lubię. Jeżeli tylko zdrowie pozwoli, to spróbuję się zaangażować i pomóc trochę.
7: Stowarzyszenie Dzieci Wojny integruje osoby, które w dniu 8 maja 1945 roku nie miały ukończonych 18 lat.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
7: Dzień dobry, witam przy mikrofonie Justyna Malinowska. Zapraszam na rozmowę z organizatorami i uczestnikami powiatowego konkursu recytatorskiego. Za nami 8. edycja powiatowego konkursu poezji religijnej i patriotycznej. Wydarzenie jak zwykle wyzwala wiele emocji w nauczycielach, uczniach, rodzicach i oczywiście młodzieży i dzieciach, które tutaj występują i się prezentują. Ilu uczniów wzięło udział w tym konkursie, z jakich szkół?
15: W tegorocznym konkursie wzięło udział 50 uczniów ze szkół powiatu mrągowskiego. Są to uczniowie ze szkoły podstawowej nr 1 w Mrągowie przy ulicy Bohaterów Warszawy 4 i przy ulicy Kopernika 2, szkoły podstawowej w Szesnie, w Nawiadach, Pieckach, Warpunach, z szkoły podstawowej nr 4 w Mrągowie, szkoły podstawowej w Kosewie i szkoły podstawowej w Choszczewie. Mi się wydaje, że poziom jest prawie taki sam. Jest to wyjątkowe spotkanie, które daje młodym artystom możliwość wyrażenia siebie poprzez piękno słowa, zarówno w wymiarze duchowym, jak i narodowym, bo były do wyboru wiersze o tematyce religijnej albo patriotycznej. Jury tegoroczne w składzie Katarzyna Nerlich, lokalna pisarka, dziennikarka, Ewa Dolińska-Baczewska, kierownik działu organizacji imprez Mrągowskiego Centrum Kultury oraz Beata Werema-Kolec, były nauczyciel, obecnie emerytka klas 1-3, a potem pedagog przy Szkole Podstawowej nr 1 ulicy Bohaterów Warszawy 4.
7: Jakie wiersze uczniowie prezentowali?
15: Wiersze przeróżne, może większość w tym roku o tematyce religijnej i no patriotycznej właściwie. Mogę wymienić kilka tytułów, na przykład z kategorii 7-8, Ojczyzna Chopina, Stanisława Balińskiego, Obozy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Ta, co nie zginęła, Edwarda Słońskiego. To takie przykładowe w kategorii klas 7-8, w kategorii klas 4-6. Język polski Grzegorza Szczebońskiego, Jezuskowa Mama, Jadwigi Snopek, Stefaniak, Ten czas Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, W moim domu Janusza Kofty, Polscy bandyci, autora nieznanego oraz wiele, wiele innych, ale tak naprawdę to jest jednak przewaga wierszy o tematyce patriotycznej.
7: Co daje udział w takim konkursie?
15: Powiem tak, że udział w tym konkursie daje osiągnięcia szkolne. Są to dla zdobywców miejsc 1, 2, 3. Jest to też jakieś wyróżnienie, osiągnięcie, nawet samowzięcie za udział w takim konkursie na etapie powiatowym i w ogóle sama obecność daje też możliwość, bo nie znaczy, że w tym roku, jeśli ktoś nie zajmie miejsca, być może w przyszłym roku komisja inaczej spojrzy, ale to już same wyróżnienie jest wzięcie udziału w takim konkursie.
7: Ale to też, myślę, możliwość pokazania się, zaprezentowania się i takiej walki ze stresem też.
15: Oczywiście, bo same wystąpienie przed publicznością to była dzisiaj dużo, bo byli też rodzice, dziadkowie czy babcie, nauczyciele, samo jury, sama obecność, takie wystąpienie przed taką publicznością to jest też nie lada odwaga, że tak powiem.
7: I to wydarzenie odbywa się, ten konkurs, w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.
15: Oczywiście, co roku, już po raz ósmy w ramach Tygodnia Bibliotek.
7: Jakie wiersze przygotowałyście?
16: Ja, Jonasza Kofty, W moim domu.
7: Może powiesz nam fragment?
16: To normalne, że chcesz mieć nareszcie spokój, a na wiosnę grządki zasiać i zagrabić. Ale wiesz, bywają różne pory roku. A tak życie jak tapczana nie ustawisz.
7: Stresujecie się?
17: No zawsze będę się jednak troszkę stresowała, no z każdym występem, no te napięcie, ten stres troszkę maleje, bo już też doświadczenie, ale no wiadomo, że się stresuje, no. Tak.
18: Tak, ja również się stresuję. To jest, wydaje mi się, że takie normalne. W moim przypadku jest, wydaje mi się, że takie bardziej motywujące niż paraliżujące, co jest bardzo na plus, więc kiedy już wychodzę na scenę, to już naprawdę spływa tak całe napięcie i jest naprawdę super.
19: U mnie tak samo, jest lekki stres, ale jak wejdę już na scenę, to powinno być dobrze, wszystko zejdzie i potem po prostu będę czekała na wyniki.
7: Jakie wiersze przygotowałyście na powiatowy konkurs recytatorski poezji religijnej i patriotycznej?
19: Ja wybrałam dość poważną propozycję Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, wiersz Ten czas.
18: Ja również poszłam w Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ponieważ bardzo, bardzo lubię jego poezję i będę recytować jego wiersz pod tytułem Obozy.
19: Ja poszłam we wiersz Edwarda Słońskiego, Ta, co nie zginęła, również bardzo poważny, ale myślę, że powinnam sobie dać radę.
7: A może też powiecie fragment tego wiersza?
19: Dobrze. Miła moja, kochana, taki to mroczny czas, ciemna noc, tak już dawno ciemna noc, a bez gwiazd. Gdy na niebo wieczorne, spienione gwiazdami, wpływa ciężki okręt, a siwi marynarze wysoko nad nami, sieci spuszczają w dół. My jesteśmy tam w dole, jak dzieci samotne, co zrywają jagódki z umarłego krzewu. Gorzkie i czarne owoce, gorzkie i czarne owoce. Gdy spadają nad nami dni i noce, ciemności szumi drzewo. Rozdzielił nas, mój bracie. Zły los i trzyma straż. W dwóch wrogich sobie szańcach patrzymy śmierci w twarz. W okopach pełnych jęku, wsłuchani w armat huk, stoimy na wprost siebie. Ja, wróg twój, ty mój wróg.
7: Taki dość trudny wiersz i poważny. Ty zazwyczaj takie wiersze wybierasz?
17: Zawsze, bo ja też bardzo mam, wydaje mi się, też dużą dojrzałość i takie wiersze naprawdę bardzo mi przemawiają i nie wyobrażam sobie, żebym na przykład mówiła jakieś takie bardzo dziecięce wiersze, tylko właśnie zawsze wybieram takie, które po prostu czuję jak najlepiej.
7: Tutaj jest też twoja młodsza siostra. Wy już od jakiegoś czasu w różnych konkursach recytatorskich bierzecie udział właśnie tutaj na terenie Mrągowa. Podejrzewam, że nie tylko na terenie Mrągowa. Dlaczego akurat ta recytacja, dlaczego wiersze, poezja to was interesuje?
17: Poezja jest jednym z naszych zainteresowań, ale my we dwie bardzo ogólnie lubimy sztukę i właśnie śpiewanie, taniec, poezja. No ja od zawsze lubiłam poezję, uwielbiałam czytać, recytować właśnie wiersze, więc to też od zawsze się we mnie tak wpoiła ta miłość do sztuki i tak samo z moją właśnie siostrą.
16: No nasza babcia też od małego nas uczyła jakichś fajnych wierszyków, no i po prostu lubimy recytować i sprawia nam to dużą przyjemność, ta recytacja i nie tylko.
7: Od babci się zaczęło?
17: No od babci, od mamy właśnie, już w dzieciństwie tak było w nas to wpajane.
20: To znaczy, jeśli chodzi o to, czy lubię poezję, no to tutaj bardzo podobnie jak Blanka tak naprawdę, bo ja również i śpiewam, i recytuję, i cała ta sztuka jest gdzieś właśnie takim miejscem, gdzie można pokazać to, co się czuje w taki no naprawdę niesamowity wręcz sposób. Jak to się zaczęło? Od rodziny ze strony mamy tak naprawdę. Tam cała rodzina śpiewa, recytuje, także to też tak rodzinnie przeszło.
21: No i u mnie to raczej dlatego, no bo muszę jakoś wyrażać swoje emocje, no i uważam, że sztuka jest czymś, co dla nas, dla młodych ludzi oraz dla innych ludzi, dla naszego pokolenia oraz dla pokolenia starszych ludzi jest takim mostem, który nas wszystkich łączy. U mnie wzięła się ta zamiłowanie do sztuki głównie od mojego taty, który no często kochał puszczać jakieś piosenki, kochał jakieś recytacje puszczać i ogólnie on kocha sztukę samą w sobie, więc wzięło się też od taty, ale mama również kocha muzykę, więc i kocha także no wiersze.
7: Zostałaś laureatką poprzedniego konkursu recytatorskiego, który miał miejsce w Mrągowie. Później reprezentowałaś nasze miasto na etapie wojewódzkim w Olsztynie. Jak ci poszło?
21: Jeśli chodzi o to, jak mi poszło, uważam, że dobrze. Byłam zadowolona z tego, jak powiedziałam. W ogóle poezja, którą wybrałam, wiersz i fragment prozy też bardzo mi się spodobał. I bardzo poczułam to, co recytowałam tak naprawdę. Natomiast konkurencja była naprawdę bardzo na wysokim poziomie, więc tutaj naprawdę ogromne gratulacje dla wszystkich, którzy wzięli wtedy udział.
7: Konkurencja była bardzo duża, tak jak mówisz, ale czy dla ciebie to jest takie szczególne wyróżnienie, że ty mogłaś wziąć udział w takim konkursie na etapie już wojewódzkim?
21: Jasne, że tak. To jest ogromne wyróżnienie, bo mogłam też reprezentować nasze miasto, co jest naprawdę ogromnym wyróżnieniem. I tutaj też bardzo dziękuję jury za takie docenienie mnie. Także to jest dla mnie naprawdę ogromne wyróżnienie.
7: Ty zajęłeś pierwsze miejsce w 8. powiatowym konkursie poezji religijnej i patriotycznej i powiedz mi, jak ty się czujesz?
16: Bardzo podekscytowany jestem. Jeszcze nie mogę uwierzyć, że to się stało.
7: Spodziewałeś się takiego wyniku?
16: No, jak zobaczyłam, jakie mają przeciwnicy wiersze, to już tak troszkę spodziewałam się.
7: A jaki ty wiersz przygotowałeś?
16: Ojczyzna Marii Konopnickiej.
7: A ty? Drugie miejsce? Drugie miejsce, gratuluję. A jaki wiersz przygotowałaś?
22: Regina Pisarek.
7: Jakie emocje ci towarzyszą?
22: No fajnie, jak zobaczyłam pierwszy raz na miejsce. Nawet już drugi, bo ja kiedyś tutaj jeszcze śpiewałam. I to jest fajne.
7: Dziękuję. Konkurs wpisywał się w obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Jak to jest obecnie z czytelnictwem? O tym Anna Wysuwa-Szefler i Jolanta Helis z Biblioteki Pedagogicznej w Mrągowie.
23: No są e-booki, są różne inne formy wypożyczeń. Takie mamy czasy, ale mamy taką stałą grupę czytelników. Też mamy nowych czytelników, co nas cieszy. Zasmucił nas kiedyś stosunkowo niedawno czytelniczka, która stwierdziła, że jej promotorka stwierdziła, żeby korzystać z internetu przy pisaniu pracy. Byłyśmy zaskoczone, bo raczej do tej pory było tak, że z książek, nie? Ale na szczęście jeszcze mamy sporą grupę studentów, którzy korzystają z książek i staramy się też zachęcać w różny sposób, chociażby akcją czytelniczą Mrągowo Czyta. I ta akcja pokazuje, że jednak
0: ludzie czytają.
23: Dzieci czytają, młodzież czyta, dorośli czytają, emeryci czytają, więc jest nadzieja w narodzie.
7: Dlaczego warto czytać książki?
23: No to takie, kiedyś miałyśmy cytaty z książki w czytelni, które mi się bardzo podobały i z którymi się bardzo zgadzam, że kto czyta, żyje podwójnie i tak dalej, i tak dalej. Ale żeby znowu tak patetycznie zabrzmiało, ja myślę, że w ogóle książka odrywa nas od spraw codziennych, przenosi nas w ten inny świat, wyobraźnia pracuje i wydaje mi się, że to jest pożytkiem dla naszego też mózgu, jakby to nie brzmiało dziwnie. I czytając wciąż się rozwijamy. Niezależnie, czy to jest reportaż, czy mamy taką czytelniczkę, która mówi, że ona zawsze z każdej książki coś wynosi. No i chyba tak jest. Bo na przykład mi mówią, że ktoś sprząta i mieszkanie i słucha książki. Ja tak nie umiem. Ale wiem, że wiele osób tak robi. Natomiast ja myślę, że czas spędzony z lekturą, z książką, to jest taki czas dla mnie, a nie tam, że będę myła w tym czasie garnki czy odkurzała. Lubię się skupić nad tym, co robię w danej chwili i jeżeli czytam książkę, to lubię się przenieść po prostu do tego świata i tak się oderwać od codzienności.
7: Hasło tegorocznego tygodnia bibliotek brzmi: biblioteka, otwierasz, odkrywasz.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
7: 26 maja obchodzony jest Dzień Matki, a dobra mama to zdrowa mama. Dlatego warto się badać. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z Dorotą Dobrenko, położną. Dlaczego tak ważna jest cytologia? Dlaczego tak ważne jest to badanie?
1: No, cytologia jest badaniem, które wykrywa nowotwory szyjki macicy i dlatego kobiety powinny według zaleceń Narodowego Funduszu przynajmniej raz na 3 lata taką cytologię sobie wykonać. Oczywiście są kobiety, które przychodzą regularnie i przychodzą co roku do ginekologa i tą cytologię robią sobie raz w roku i to też nie jest żadnym błędem. Natomiast w związku z tym, że właśnie w ten wtorek będę mogła te badania pobrać u kobiet, bardzo serdecznie wszystkie kobiety zapraszam, żeby skorzystały z tego badania, ponieważ jest to jedyne badanie, które może wykryć wczesne stadia raka szyjki macicy.
7: Mhm. Mówi pani raz na 3 lata co najmniej, tak? Niektóre kobiety chodzą raz w roku, a taka reguła najlepiej, te 3 lata to takie minimum, ale tak nie wiem,
1: Nowotwór szyjki macicy jest takim nowotworem, że on bardzo powoli się rozwija, dlatego te 3 lata jest takie zalecenie, ponieważ nawet jeśli coś się zadzieje, jeśli nawet będą początki choroby, to te 3 lata nie jest takim długim czasem, żeby nie można było tego nowotworu wyleczyć. Jeśli jest oczywiście regularne przychodzenie do lekarza, nie? Natomiast jak kobiety nie badają się, no to wtedy są nieszczęścia, dlatego że nowotwór szyjki macicy to jest taki nowotwór, którego hodujemy bardzo długo. Więc jeśli już okazuje się, że jest to nowotwór, to znaczy, że dana kobieta nie przychodziła na żadne badania do ginekologa. Chociaż najczęstszą przyczyną nowotworów szyjki macicy jest wirus HPV. I dzisiaj Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził też taką profilaktykę, takie troszeczkę inne badanie cytologiczne, tak zwaną płynną cytologię, która profilaktycznie i za darmo może być wykonana raz na 5 lat. Chyba że wychodzi, że pacjentka na przykład jest nosicielem tego wirusa, więc z tego samego jakby wymazu wykonuje się wtedy to badanie cytologiczne i już dalsze leczenie przebiega w zależności od tego, jaki stopień zaawansowania jest w badaniu cytologicznym. Tak to wygląda, bo cytologia raz na 3 lata to jest ta zwykła taka cytologia, którą pobiera się na szkiełko, natomiast ta raz na 5 lat to jest taka cytologia, którą pobiera się tak samo szczoteczką, ale tą szczoteczkę wkłada się do takiego pojemniczka z płynem i z tego robi się test na właśnie tego wirusa. Jeśli test wychodzi ujemny, to nie wykonuje się badania cytologicznego z tego pobranego materiału. Natomiast jeśli wychodzi test dodatni, to robi się badanie cytologiczne, żeby sprawdzić, jak zaawansowanie dany wirus po prostu wdarł się w nasze komórki szyjki macicy.
7: Teraz też jest szczepionka dla młodzieży bezpłatna przeciwko wirusowi HPV. Można dzieci szczepić?
1: Tak, no jest ta szczepionka zalecana w wieku 13-14 lat, że dla chłopców i dla dziewczynek, tak. No ale to już, tutaj to już rodzice muszą zdecydować, tak, czy szczepić, czy nie. Albo wyedukować i nauczyć, że trzeba przychodzić przynajmniej raz na 3 lata do ginekologa.
7: Zdarza się też tak, że kobiety się badały, cytologia była pobierana terminowo, a jednak ten nowotwór jest. Z czego może to wynikać? Czy po prostu ta cytologia była pobrana nieprawidłowo, czy jak?
1: Każda kobieta jest troszeczkę inaczej zbudowana, tak? I jakby czasami może być tak, że po prostu nie pobierze się tego wymazu z odpowiedniego miejsca szyjki macicy, dlatego że akurat zmiany, które zachodzą właśnie w kierunku nowotworów, to one najczęściej na takiej strefie przejściowej szyjki macicy robią się, a ta strefa jest taką strefą ruchomą u kobiet, w zależności od tego, czy kobieta rodziła, w jakim jest wieku, i to jakby jest takie miejsce na szyjce, które czasami może nie być wyłapane przez szczoteczkę. Szczoteczki są jakby odpowiedniej budowy i nie zawsze możemy dojść do tej strefy, ale wykonując takie badanie, pracownicy, którzy robią to badanie i odczytują, to jakby na wyniku jest napisane, że na przykład brak jest komórek z kanału szyjki macicy, tak? Bo jest tarcza szyjki macicy i jest kanał. Tu są inne komórki i w kanale są inne komórki. I ta strefa, gdzie łączą się te dwa miejsca, właśnie ona jest taka ruchoma, przesuwająca się w górę i w dół i nie zawsze ta szczoteczka może tą strefę wyłapać. A najczęściej właśnie w tym miejscu powstają zmiany nowotworowe. Ale jeśli jest rok przerwy, to nawet jeśli doszło do jakichkolwiek zmian, to są to zmiany, które można cofnąć i odpowiednią diagnostyką i leczeniem i wszystko jest do 100% wyleczenia, jeśli są to zmiany szybko wykryte.
7: Jak to jest z kobietami na Warmii i Mazurach, z kobietami tutaj w okolicach, w powiecie mrągowskim? Czy one się chętnie badają, czy cały czas jest ten problem z tymi regularnymi badaniami?
1: No, z tą świadomością to tak różnie bywa. Ciężko jest kobiety przekonać do tego, żeby przychodziły na badania. Mimo że się bardzo dużo o tym mówi, dużo w internecie można na ten temat przeczytać. Narodowy Fundusz Zdrowia, ogłoszenia na stronie właśnie funduszu o różnych profilaktykach, o różnych badaniach, nie tylko o badaniach cytologicznych. No, myślę, że ta świadomość jest ciągle gdzieś tam daleko u kobiet i dlatego mam możliwość dzisiaj tutaj nawet zareklamowania nowo otwartej poradni dla kobiet w Sorkwitach, do której serdecznie wszystkie kobiety zapraszam, bo jakoś odkąd otworzyliśmy poradnię z końcem marca, to do tej pory jakoś tych kobiet jest bardzo mało. A doktor pobiera prawie u każdej pani, bo są to kobiety, które naprawdę przyznają się, że nie pamiętają, kiedy miały ostatni raz cytologię pobieraną. Ale no oczywiście są też i takie, które przychodzą i co roku tą cytologię pobierają, nie? Więc zapraszam.
7: Ty w swojej pracy spotkała się pani z kobietami, które od kilkunastu, kilkudziesięciu lat nie były u ginekologa?
1: Tak, nawet teraz ostatnio jakoś była taka pani, która była ostatni raz w 2008 czy 2006 roku. No to już troszkę lat, prawda? I także no poradnie są w Mrągowie, są otwarte, w Pieckach jest poradnia dla kobiet, a jednak nie korzystają z tego, bo wybranie się na badanie cytologiczne to nie jest pilna wizyta. Na taką wizytę możemy się zapisać dzisiaj i poczekać nawet na nią pół roku, to niczego nie zmienia, ale warto się zawsze na to badanie wybrać.
7: Co zniechęca kobiety do tych badań? Może niekoniecznie zniechęca, ale dlaczego kobiety nie decydują się na te badania? Dlaczego nie zapisują się?
1: Trudno mi powiedzieć. Myślę, że takie myślenie, że może lepiej nie wiedzieć, co mi dolega. To takie może bezpieczniejsze jest, tak? Bo jeśli kobieta ma świadomość, że takie regularne badanie się jest w stanie wykryć wczesne stadia różnych chorób, to takie kobiety będą chodziły. Natomiast te, które nie chcą się badać, to je trudno przekonać jest.
7: We wczesnym stadium nowotworu rak zazwyczaj nie daje żadnych objawów, ale czy jest coś, co może zaniepokoić?
1: Jeśli już występują objawy, to już nowotwór szyjki macicy jest w miarę zaawansowany, dlatego że wczesne stadia, one zadziewają się na poziomie komórkowym, więc jakby one na cały organizm jakby nie dadzą żadnych objawów. Natomiast jeśli już występują objawy, którymi głównie są właśnie jakieś plamienia, krwawienia kontaktowe, krwawienia między miesiączkami, no to one już mogą być niepokojące i tutaj to już może świadczyć o tym, że ten nowotwór jest już w zaawansowanym stadium.
7: Mhm. I co wtedy robić? Jak wygląda leczenie?
1: No leczenie to już jest diagnostyka taka bardzo poszerzona na poziomie szpitalnym. To już nie jest tylko poradnia i pobranie cytologii. To już są wycinki, to już są rezonanse, tomografy, USG. No i w zależności od zaawansowania nowotworu ustalane jest leczenie przez lekarzy.
7: Jak to jest z świadomością mieszkanek naszego województwa?
1: Myślę, że po trochę przekonamy się we wtorek. Zobaczymy, ile będzie kobiet chętnych. Ja będę czekała w poradni. Jest na plakacie, jest wyznaczony czas dla mnie. I zobaczę wtedy, jak to będzie wyglądało wśród tych kobiet. Czy one będą chętne, żeby się zbadać, czy raczej będą się bały, wstydziły? Trudno mi powiedzieć.
7: To, że kobiety, nie wszystkie kobiety badają się regularnie, to już wiemy. A kiedy jest pierwszy moment, kiedy powinno się wybrać do ginekologa? Kiedy młoda kobieta powinna do tego ginekologa się udać?
1: No na pewno powinna się wybrać w momencie, kiedy rozpoczyna współżycie płciowe. To jest ten moment, kiedy dochodzi do kontaktów i od tego momentu kobieta powinna regularnie robić badanie cytologiczne.
7: Czy zdarzają się kobiety, które udają się do lekarza dopiero jak są w ciąży?
1: Tak. Wśród młodych dziewczyn to jest najczęściej ta pierwsza wizyta i pierwsze badania u ginekologa.
7: Jak wygląda badanie cytologiczne? Jak wygląda taka standardowa wizyta u ginekologa?
1: Na początku oczywiście doktor pyta się, co dolega, z czym pani przychodzi, więc jest wywiad z pacjentką, potem jest badanie ginekologiczne, lekarz pacjentkę bada na fotelu, w tym czasie pobiera badanie cytologiczne, jeśli zachodzi taka potrzeba i jest czas na tą cytologię u danej kobiety. Potem wykonuje badanie USG i to już jest po całej wizycie i ewentualnie zalecenia na koniec, w zależności od tego, jaki jest problem, czy w ogóle jest problem.
7: Z jakich badań powinny korzystać kobiety?
1: Jednym z takich badań jest samo badanie piersi. Kobieta jest pierwszą osobą, która może wykryć u siebie jakiekolwiek zmiany w piersi. Jest to osoba, która swoje piersi zna najlepiej i nie powinna bagatelizować takiego samobadania. Zawsze najlepiej je sobie wykonywać, myjąc się oczywiście pod prysznicem czy biorąc kąpiel. I wtedy, kiedy ciało jest mokre, skóra jest śliska, to w takim momencie można najlepiej sobie te piersi zbadać. Techniki badania można sobie zobaczyć w internecie, jak to wygląda, jakie ruchy wykonać, ale nawet jeśli kobieta nie potrafi skorzystać z internetu, mam na myśli oczywiście starsze panie, to jakiekolwiek dotykanie swoich piersi może dojść do tego, że może gdzieś tam coś w tych piersiach znaleźć we wczesnym stadium rozwoju nowotworów. Jest to nowotwór, który występuje bardzo często u kobiet. Z mojej wiedzy na dzisiejszy czas raczej są to emocjonalne skłonności, choć emocje przenosimy też z pokolenia na pokolenie i także poniekąd można powiedzieć, że gdzieś to jest przenoszone z pokolenia na pokolenie, nie? Czyli tak zwanie genetycznie.
7: Co powinno nas zaniepokoić przy takim badaniu na przykład, albo ogólnie?
1: No oczywiście jakieś guzy, które sobie badamy, zmiany w obrębie brodawki, które widzimy, wyciek z brodawki, z piersi. Jak kobieta karmi, to się nie niepokoi. Natomiast jeśli kobieta nie jest w okresie karmienia piersią, no to każdy płyn, który pojawia się przy ucisku brodawki, powinien nas zaniepokoić i z tym powinniśmy udać się do lekarza w celu jakby dalszej diagnostyki tego wszystkiego. Kobiety powinny robić sobie chociaż raz na rok, raz na

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
8: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
9: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
8: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów. Aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Po reklamie.

0: zatarcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
9: O reklamie.
10: 6 dzień tygodnia, mój ulubiony, mam nadzieję i coś czuję, że wasz także. Sobota i weekendowe melo wjeżdżają do waszych domów, samochodów, wszędzie tam, gdzie jesteście. Opoka, siemano.

Alok Khalid, Dive Into Me w Melo Radio. Alok w tym roku na Tomorrowland. Pozdrawiamy ekipę, która w zeszłym roku razem z nami tam poleciała. Mamy nadzieję, że jakoś nasze drogi przetną się i w tym. Ale kto sięgnie po zaproszenia na Tomorrowland? Kto z nami poleci do belgijskiego Bumby bawić się przez kilka dni przy najlepszych setach największych gwiazd światowej sceny EDM? To jeszcze jest tajemnicą. To jeszcze jest jedna wielka niewiadoma. Ale warto być z nami, bo to właśnie my będziemy was na Tomorrowland w tym roku również zabierać. A teraz zabieram was w świat Natalii Nykiel. Bądź duży. Zróbcie głośniej. Fajny polski numer.

0: Vintage Culture i Lost. Lubię ten klimat, bardzo lubię ten klimat. Rozbudza wyobraźnię i przywołuje wspomnienia. Mam nadzieję, że macie sporo takich fajnych numerów w naszej playce. Pochwalcie się, który jest waszym numerem uno. Czekam na WhatsAppie, przy okazji dajcie znać, gdzie słuchacie weekendowego Melo.
1: Autopromocja. Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym Melo. O 15 co tydzień odpalamy Before, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad Traczyk, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
10: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
11: Melatonina, lekam, dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam, teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
12: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1+1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas. Najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Farba lateksowa Becker's Designer Color. 2,5 litra. Gotowe kolory tylko 99 zł. Farba do ścian Becker's Designer White. 11 litrów tylko 188 zł. Spiesz się, promocja trwa do 29 maja. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.

0: cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: To pewne. Niskie ceny są.

0: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
1: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert. O reklamie.

Robin Schulz, Alanek, któż tego nie zna? Robin Schulz to jedna z największych gwiazd, która od paru ładnych lat już wpisuje się w listę tych największych gwiazd światowej sceny EDM. Jeżeli macie ochotę posłuchać go na żywo, to chciałbym nieśmiało przypomnieć, że pojawi się w Kołobrzegu w tym roku. Zagra tam back to back z drugą dużą gwiazdą. Sprawdźcie szczegóły, sprawdźcie line-up, wbijając do naszych social mediów albo do social mediów Sunrise Festival. Teraz Jazzy Spritz, Candy Night, trochę Irlandii w Polsce, jeszcze przed południem.

Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: Worth It to gromi w Melo Radio tuż przed 11. Jesteśmy gotowi do kolejnej godziny weekendowego Melo. Dajcie znać, gdzie jesteście. Łapki w górę, wysyłajcie głosówki, wiadomości z uśmiechami od ucha do ucha. Wracamy za moment.
1: A już o 11 zagramy
0: Turn the Lights Off.

0: Reklama.
1: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył.
2: Ale tak po kosztach.
3: Masz to w Brico.
4: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
7: No, jest lipa.
8: Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
9: Get ready with me.
8: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
9: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
8: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
10: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.

Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby.

0: Jabłka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach centrum. Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
4: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Dekoral, biała farba fasadowa. 10 litrów tylko 174 zł. Drewno Chron Extra Impregnat 9 litrów. Gotowe kolory tylko 179 zł. Spiesz się. Promocja trwa do 29 maja. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterowo.

0: 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram, a z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
5: Po reklamie.
6: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
7: Siemanko, 11, to jest weekendowe Melo. Za chwilę opowiem wam o zdjęciu, które dostałem od Magdy, ale na razie trochę muzyki. Turn the lights off, Justy Jackstyle na początek, opoka. Cześć.

Another Fivefold Ultra z numerem Talk to You w Melo Radio. To jest weekendowe Melo. Fajnie, że jesteście. Dajcie znać, gdzie. Czekam na głosówki, wiadomości na WhatsAppie. A do mnie zdjęcie wysłała nasza słuchaczka Magda, która, no właśnie, może ja po prostu opiszę, co widzę. To jest jakby lada, taka sklepowa. Na tej ladzie stoi butelka. Jest bardzo, ale to bardzo oszroniona, zmrożona niemalże na kość. No jak domyślam się dzisiaj, Magda, tak zamierzasz się chłodzić, to ja już może nie dodam, co jest w środku tej butelki. Pozdrawiamy. Bawcie się dobrze wszędzie, gdzie jesteście. No i pobierzcie nas na smartfony, bo apka wtedy dostarczy wam taką właśnie muzę jak Black Beatles, Leo Walt, wszędzie, gdzie będziecie.

0: Buddy Talk, ale Farben, świetny numer. Jeżeli podobają wam się te numery, które słyszycie na antenie, wbijajcie koniecznie na player meloradio.pl i głosujcie na nie do 30 Meloradia. Wracam za chwilę.
1: Reklama. Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
2: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla ciebie. Farba lateksowa Becker's Designer Color. 2,5 litra. Gotowe kolory tylko 99 zł. Farba do ścian Becker's Designer White. 11 litrów, tylko 188 zł. Spiesz się, promocja trwa do 29 maja. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
3: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: To nie może być przypadek.
5: Nie! To Kaufland Kart Ekstra!
6: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Dla domu i ogrodu wszystko w mistrzowskich cenach. Znajdziesz w sklepie Mrówka. Od 14 maja kosa spalinowa Horgs 2,2 kW za 399 zł, a z aplikacją taniej o 40 zł. Farba Śnieżka barwy natury. Różne kolory, opakowanie 2,5 litra za 46,99. Odkurzacz piorący 1400 W za 299 zł. Więcej mistrzowskich cen w Mrówce Mrągowo.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył.
13: Ale tak po kosztach.
14: Masz to w Brico.
15: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. A gres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze

0: Jabłka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach centrum.
1: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. O reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

Robi się naprawdę gorąco, bo to są goście, którzy pojawią się w tym roku w Kołobrzegu, tam gdzie będziemy bawić się razem z wami na Sunrise Festival 2026. Axwell Ingrosso, 2/3 Swedish House Mafia zagrają dla was właśnie w kołobrzeskim Podczelu. Sun is Shining u nas to taka mała próbka tego, co będzie działo się właśnie tam. Mam nadzieję, że wszyscy na ich punkcie zwariujecie i zobaczymy się w Kołobrzegu na przełomie lipca i sierpnia. O szczegółach poczytajcie w naszych social mediach. W naszych social mediach z dumą oczywiście o Sunrise Festival opowiadamy, bo jesteśmy partnerem w tym roku Sunrise Festival i mamy nadzieję, że to będzie piękna przygoda dla nas wszystkich. A teraz numer, o którym zrobiło się głośno w social mediach, gdy tylko okazało się, że ci dwaj panowie zwierają szyki. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It w Melo. Świetny świeżak, zróbcie głośniej.

0: Ray Dalton, nie wierzę, że tego gościa gramy. Po prostu jestem fanem jego głosu. Uwielbiam jego piosenki. All We Got to jest jeden z najlepszych numerów, które mogły nam się przytrafić od niego. Ale dajcie znać, co wy sądzicie o Rayu Daltonie. Czekam na wasze recenzje na naszym WhatsAppie, a za chwilę wracam z kolejną porcją muzyki.
1: A już o 12 zagramy
0: Thomas Gray, Rumors.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Drodzy klienci, Market Budowlany Węglewski WNW Dom Wnętrze Ogród zaprasza do nowo otwartego sklepu przy ulicy Kolejowej 4A, czynnego od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w soboty od 7 do 18. Jesteśmy czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz materiały i narzędzia ogrodnicze. Nasiona, cebulki, nawozy, oborniki. Hit cenowy. Ziemia uniwersalna 80 litrów, 19 zł. Miła i profesjonalna obsługa. Serdecznie zapraszamy.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
12: Kto zwalcza ból?
13: Voltaren!
12: Kto?
13: Voltaren!
14: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
16: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
17: Marian, a więcej się nie da?
18: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
19: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
20: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
0: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
20: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
0: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
13: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto.

Urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.

Siemanko, dzień dobry, już południe, tu weekendowe Melo, melduje się na posterunku Opoka i zapraszam do wspólnej przygody. Mahoj przygodo, muzyczna przygoda rzecz jasna, wjeżdżamy w te godzinne rozpędzenie jak terze weź.

Sweet Nothings, Oscar Matt Cave, Melo Radio, podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście, a może ktoś nad Wisłą na przykład teraz, a może gdzieś nad wodą, a może po prostu siedzicie w domu, bo pada u was, dajcie znać, jaka pogoda, ile stopni na termometrach i jakie macie plany na weekend. Czekam na was na naszym WhatsAppie, jak na smartfonach wbijecie meloradio.pl, to na dole jest opcja wysyłania głosówek. Beauty and a Beat, jeden z najświeższych numerów w naszej playce, Justin Bieber. Wiem, kochacie, ja też bardzo lubię. Początkowo, szczerze mówiąc, nie byłem jego fanem, ale im bardziej się starzał, tym bardziej zacząłem go szanować. Nicki Minaj razem z nim. Posłuchajcie. Young.

0: Save My Love, Kygo, Khalid i Griffin w Melo Radio. Takie gorące numery mamy właśnie dla was i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. Rozpędzamy się do kosmicznych prędkości, żebyście w sobotę wjechali już właściwie rozpędzeni. Myślę o wieczorze sobotnim. Dokładnie dobrym Melo, które startuje o 20 u nas. Line-up na playermeloradio.pl.
1: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
8: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
13: Lidl, to się opłaca.

0: Kupuj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
3: Drodzy klienci, Market Budowlany Węglewski WNW Dom Wnętrze Ogród zaprasza do nowo otwartego sklepu przy ulicy Kolejowej 4A. Czynnego od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w soboty od 7 do 18. Jesteśmy czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz materiały i narzędzia ogrodnicze. Nasiona, cebulki, nawozy, oborniki. Hit cenowy. Ziemia uniwersalna 80 litrów. 19 zł. Miła i profesjonalna obsługa. Serdecznie zapraszamy.
4: To nie może być przypadek.
5: Nie! To Kaufland Card Extra!
6: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak! Aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
8: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D. W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
12: taniej masz. Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
13: O reklamie.
14: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

Without You, David Guetta i Usher, świetny numer. Lubię te kolabo, które organizuje David Guetta, chociaż nie ukrywam, że bardzo podoba mi się również to, co robi Bob Sinclair, który wraca trochę do tych klasycznych, house'owych brzmień, dźwięków. Boba też możecie w naszej playce upolować od czasu do czasu, ale teraz kolej na Loco Loco. Gordo i René Zonneveld, gość, który pojawi się w tym roku na Sunrise Festival. Będziemy tam razem z wami.

0: Mad World, Dennis Lloyd, a wcześniej James Hype, który gra dla was w tym roku na Sunrise Festival. Przeżyjmy to razem. Koniecznie postarajcie się zarezerwować czas właśnie na przełomie lipca i sierpnia, by być tam razem z nami. Za chwilę wracam do was z kolejną porcją muzy.
1: A już o 13 zagramy
0: Don't Want Your Love.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
1: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Młynowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Sprawdź szczegóły na młynowo.pl. Osiedle Młynowo. Bezpiecznie i zdrowo.
2: To co, Marian? Rowery?
3: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
2: A raty jakie mają?
3: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Jakie fajne te rowery. Patrz, Cross, Roamet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
3: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Drodzy klienci, Market Budowlany Węglewski WNW Dom Wnętrze Ogród zaprasza do nowo otwartego sklepu przy ulicy Kolejowej 4A, czynnego od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w soboty od 7 do 18. Jesteśmy czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz materiały i narzędzia ogrodnicze. Nasiona, cebulki, nawozy, oborniki. Hit cenowy. Ziemia uniwersalna 80 litrów, 19 zł. Miła i profesjonalna obsługa. Serdecznie zapraszamy.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Dekoral, biała farba fasadowa. 10 litrów tylko 174 zł. Drewnochron Ekstra Impregnat. 9 litrów, gotowe kolory, tylko 179 zł. Spiesz się. Promocja trwa do 29 maja. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, bohaterów Warszawy 10.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
10: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
11: Dla domu i ogrodu wszystko w mistrzowskich cenach. Znajdziesz w sklepie Mrówka. Od 14 maja grill gazowy czteropalnikowy za 799 zł. Parasol boczny średnica 3 metry za 239 zł. Regał metalowy 5 półek wymiary 180 na 90 na 40 cm. Za 54,99. Więcej mistrzowskich cen w Mrówce Mrągowo.
0: Po reklamie. Autopromocja.
12: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No,
13: to teraz mamy mecza.
12: A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melo. O 15 co tydzień odpalamy Before, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad Traczyk.

Aktualnie o 13, już teraz wjeżdża do Was Ellie Goulding. To właśnie jej głos usłyszycie w numerze Don't Want Your Love. Illenium za produkcję tego hitu odpowiada Opoka. Siema. Two ships in the night.

Sony Fodera Crystal, My Loving. Nóżki aż same składają się do tańca, co? Takich numerów, które prowokują do tego, żeby się trochę ruszyć, to my mamy więcej. Obiecuję jeszcze w tej godzinie gorącą propozycję od Feliksa Jaena. Ale zanim on, to numer, który jest prawdziwą muzyczną, energetyczną petardą. Kisses, Bless i Cameron Watson już teraz.

0: W zasadzie to można się wzruszyć nawet przy tym numerze. Hollow, Eben w Meloradiu. A wzruszajcie się, róbcie co chcecie. Mamy sobotę. To czas, kiedy naprawdę można skupić się na sobie, na przyjaciołach i na tym, co lubimy robić, a nie musimy. Chociaż tych, którzy pracują, też pozdrawiamy. Wiem, że jest was sporo. Jesteśmy razem z wami. Ja też w robocie jestem.
1: Autopromocja. Kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Meloradiu my dopiero się rozkręcamy.

0: Martin Schulz i Armin Van Buuren. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
4: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Farba lateksowa Becker's Designer Color. 2,5 litra. Gotowe kolory tylko 99 zł. Farba do ścian Becker's Designer White. 11 litrów tylko 188 zł. Spiesz się. Promocja trwa do 29 maja. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
11: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
12: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
13: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

In My Mind to numer od Dainoro oraz Gigi D'Agostino, gościa, który od lat już budził kontrowersje. Mówi o tych emocjach, które powodował swoją muzyką, ale to chyba dobrze, bo zobaczcie, jak długo już na scenie muzycznej jest. A teraz zupełny świeżak, Sorry Papi, zatytułowany jest ten numer. To jest takie połączenie nowoczesnych brzmień tanecznych z tymi latynoskimi klimatami. Jeżeli lubicie coś takiego, taką energię lecącą do was z tego EDM-owego popu, no to zróbcie głośniej. Topic, Becky G przejmują teraz Malo Radio.

0: Do wakacji niewiele ponad miesiąc, a u nas już lato. Dzięki Bryska. To ostatni numer przed 14. Za chwilę lecimy dalej.
1: A już o 14 zagramy
0: Can't Deny It.

0: starczy. Reklama.
1: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył.
2: Ale tak po kosztach.
3: Masz to w Brico.
4: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren! Voltaren!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Dla domu i ogrodu wszystko w mistrzowskich cenach. Znajdziesz w sklepie Mrówka. Od 14 maja grill gazowy czteropalnikowy za 799 zł. Parasol boczny średnica 3 metry za 239 zł. Regał metalowy 5 półek wymiary 180 na 90 na 40 cm za 54,99. Więcej mistrzowskich cen w Mrówce Mrągowo.
10: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
11: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
12: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To hit okazje z kartą moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
17: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
19: Lidl, to się opłaca.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży.

0: Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.
3: Siemanko, dzień dobry, 14 wjechała na zegarki, nie gadają, my już gramy Jazzy Spritz, Candy Night, za chwilę trochę o filmie, bo ciekawe ostatnio oglądałem. Ciekawy na swój sposób. Opoka, cześć.

Lubię cię jak lato, modelki i wodarski w Melo Radio. Ten film, o którym mówię, to Ad Astra. No, powiem tak, gwiazdorska obsada. Donald Sutherland, Brad Pitt, Tommy Lee Jones, który, muszę przyznać, no nie był jak w Ściganym. Ale całkiem nieźle aktorzy sobie poradzili, choć sama fabuła i ten jakby obraz w ogóle dziwaczny, okrutnie. Nie wiem, czy Ad Astra oglądaliście, ja pokochałem kino science fiction już parę ładnych lat temu, no ale do Marsjanina, czy choćby Interstellaru, to zdecydowanie daleko. Czekam na wasze recenzje, dajcie znać, a może coś innego ciekawego widzieliście w ostatnim czasie. WhatsApp do waszej dyspozycji, głosówki, wiadomości, wysyłajcie, co wam wygodniej. Take me away for strings, no to lecimy.

Alok Khalid, Dive Into Me w Melo Radio po 14:00 i tak sobie lecimy przez to popołudnie. Marta w Gdańsku, Paweł w Krakowie, Patryk na Śląsku, jest jeszcze Witek w Zielonej Górze i Marcelina w Kielcach. Fajnie, że się meldujecie, fajnie, że wysyłacie zdjęcia pokazując, jak wygląda wasze piękne dziś otoczenie. Gdziekolwiek jesteście, mam nadzieję, że jest pięknie. W końcu trwa weekend. Za chwilę Years and Years.

0: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: Drodzy klienci, Market Budowlany Węglewski WNW Dom Wnętrze Ogród zaprasza do nowo otwartego sklepu przy ulicy Kolejowej 4A, czynnego od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w soboty od 7 do 18. Jesteśmy czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz materiały i narzędzia ogrodnicze. Nasiona, cebulki, nawozy, oborniki. Hit cenowy. Ziemia uniwersalna 80 litrów, 19 zł. Miła i profesjonalna obsługa. Serdecznie zapraszamy.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacji BP.
17: Dla domu i ogrodu wszystko w mistrzowskich cenach. Znajdziesz w sklepie Mrówka. Od 14 maja kosa spalinowa Horx 2,2 kW za 399 zł, a z aplikacją taniej o 40 zł. Farba Śnieżka barwy natury. Różne kolory, opakowanie 2,5 litra za 46,99. Odkurzacz piorący 1400 W za 299 zł. Więcej mistrzowskich cen w Mrówce Mrągowo.
0: Po reklamie.

Gibbs z numerem Stan w Meloradiu. Zabierzemy was w tym roku na najwspanialsze wydarzenia muzyczne, które będą działy się i w Polsce, i w Europie. Zabierzemy was na Sunrise Festival, a wcześniej dwa weekendy poprzedzimy wizytacją belgijskiego Boom, które również zamieni się na dwa weekendy lipcowe w światową stolicę muzyki EDM. Jeżeli chcecie z nami polecieć na Tomorrowland albo wybrać się nad Bałtyk do Kołobrzegu na Sunrise Festival, to koniecznie śledźcie to, co dzieje się w naszych socialach, obserwujcie nas, followujcie i bądźcie na bieżąco, żebyście nie przespali takiej okazji, a one będą się zdarzały. Ja już rozdałem pierwsze wejściówki na Sunrise Festival, obiecuję, że wkrótce będę miał kolejne. Bibi Rexha Faithless, New Religion, teraz dla was.

0: Love. Pytanie, które często nie dostaje odpowiedzi. Ja na przykład kocham swoją robotę i mam nadzieję, że jutro będziecie tu razem ze mną, bo nie chcę być sam. O 10 wracam. Opoka, siema.
1: A już o 15 zagramy.

0: promocja. Najlepsze dobre melo w każdą sobotę od 20 w Meloradiu. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już dzisiaj po 20. Tylko w Meloradiu.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
1: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
1: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
1: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
9: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
10: Na ten dzień czekaliśmy cały tydzień. Jest sobota i 15 to jest Before przed dobrym Melo. A my oczywiście rozpoczynamy go bardzo dobrze muzycznie, bo to Sony Fodera na początek tej godziny. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tak podkręcamy tempo w Melo Radio, to Talk to You u nas na kilkanaście minut po 15. Co byście zrobili, gdyby na waszym koncie pojawiły się dodatkowe 200? No ja bym albo je wydał na jedzenie, no a biorąc pod uwagę, że lato coraz bliżej, to będzie można albo pogrillować, albo na jakieś lody pójść, albo na przykład na jakąś fajną randkę. Wy możecie sami zdecydować już teraz, wchodząc na meloradio.pl i zgłaszając się do szybkiej kasy w Melo Radio. Szansa na 200 już w poniedziałek, zatem zgłaszajcie się czym prędzej.

to Beautiful w Melo Radio, tak podkręcamy tempo po 15, a za chwilę powiem wam o następcy Edwarda Warchockiego. Czy mamy powody do obaw, czy może niekoniecznie, o tym za chwilę. Zagra nam też Calvin Harris.

0: Autopromocja. Reklama. Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Młynowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Sprawdź szczegóły na młynowo.pl. Osiedle Młynowo. Bezpiecznie i zdrowo.
0: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitu w 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
3: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
2: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
8: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

0: Summer's back, ale się zrobiło letnio i gorąco na antenie Meloradia. Tak podkręcamy tempo, a Chiny tymczasem, słuchajcie, doczekały się następcy Edwarda Warchockiego. No tam, słuchajcie, stworzyli robota, który kosztuje 2 bańki, a na swój pokład może zabrać 1 człowieka. No patrząc na to, jak wielki jest ten robot, no to pozostaje mieć tylko nadzieję, że nie skończy się jak z Kassandrą. A to już Runaway.
1: Yo,

0: tabletkę, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: to Kungsy Never Going Home. Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio jeszcze przed 16 i nakręcamy się na najlepszą zabawę, bo to jest before przed dobrym Melo. No i oczywiście po 16 też nie zabraknie najlepszych numerów.
1: A już o 16 zagramy
0: Loco Loco. Gordo, punktualnie o 16 w Melo Radio, bo kiedy inni gadają, my gramy i podkręcamy tempo.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty.
2: Aha.
1: Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
0: O reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.
13: No takie numery wam przygotowałem na 16, że aż sam się na nie mocno cieszę. Loco Loco na dobre wejście w tę godzinę, ale za chwilę też m.in. Disco Lines oraz Roxy Węgiel, Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

to Ale Farben i Body Tak, tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. A Polacy tymczasem mają, słuchajcie, powody do radości. Ostatnio się pojawił nowy ranking najlepszych potraw na świecie. No i co prawda, królują w nim Włochy, co chyba też nikogo nie dziwi, ale w Polsce też jest całkiem nieźle, bo nasz kraj znalazł się na 14 miejscu spośród wszystkich państw świata, jeśli chodzi o tę kuchnię. No nic dziwnego, w końcu nie ma lepszego jedzenia niż to u babci albo jak u mamy.

0: To Justin Bieber i Nicki Minaj w numerze Beauty and the Beat. Tak podkręcamy tempo w Melo, a za chwilę wam powiem o mocno nietypowym zakończeniu komunii. No z tego, co się chyba nikt nie spodziewał. Zagra nam też Felix Jen, to już za chwilę.
1: Autopromocja. Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
3: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają...
1: Iga Dudziuk.
2: I Mikołaj Kujawiński.
3: Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. W sobotę 16 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
3: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Młynowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Sprawdź szczegóły na młynowo.pl. Osiedle Młynowo. Bezpiecznie i zdrowo.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: A ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
7: A w tych siatach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen.
11: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia.
12: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy...
14: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
15: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: Generasz w WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo. Na socialach też. Autopromocja. Meloradio mrąkowo. Słuchaj na 104,9 FM.

To Lumix i Gabry Ponte w Melo Radio. To sobota, to before przed dobrym Melo, a my nie zwalniamy tempa. Najpierw poszli do komunii, a potem wpadli na znakomity, w cudzysłowie, pomysł i zajęła się nimi policja. W Grodzisku, słuchajcie, dwóch chłopców wpadło na pomysł, że przed jednym z lokali kamieniami porysują, uwaga, 40 samochodów. No to chyba znowu się będą musieli iść wyspowiadać. To Shakira i Burna Boy, Die Die.

0: There She Goes w Melo Radio jeszcze przed 17:00, podkręcamy tempo. Mam nadzieję, że wy jesteście przygotowani na dzisiejsze wieczorne szaleństwa, bo to jest before przed dobrym melo, zatem najlepszej muzy też nie może zabraknąć.
1: A już o 17:00 zagramy
0: Victoria Kidde i Księgę Żywiołów. Naiwna ja, punktualnie o 17:00 w Melo Radio podkręcimy tempo i będzie się działo, zatem nie odchodźcie za daleko.

0: So can we pretend?
1: Honestly.
2: Autopromocja. Ej, ale co się działo?
3: Cały czas tłukło.
4: Ale gdzie tłukło?
3: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
2: Ale jak to brzmiało? No i?
3: Ani spać, ani się położyć.
5: No jak co? Wstawać.
6: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
2: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
7: Waldek,
8: Marcin
6: i Daria.
7: I to nie było tylko pum, pum, pum.
9: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
10: To już 17 na zegarkach, a my w Meloradio jak zawsze podkręcamy tempo w przygotowanej przeze mnie playce na dobry początek Naiwna Ja, ale za chwilę też m.in. Calvi, Remi, Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Podkręcamy tempo w Meloradiu na kilkanaście minut po 17. No w Radomiu to się, słuchajcie, potrafią bawić podczas stawiania drzew. Patrzę właśnie na fotki w internetach. No i wyobraźcie sobie, że ktoś wpadł na pomysł, żeby drzewa postawić pod wiaduktem. No czyli jednym słowem, one najprawdopodobniej nie będą miały za wiele wody, nie będą miały za wiele światła. No ale biorąc pod uwagę, że Radom ma wypasione lotnisko, z którego praktycznie nic nie lata, no to chyba nikogo to nie powinno dziwić.

0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. To Sony Fodera na naszej antenie, a tempo też nieźle będzie podkręcone na Sunrise Festival. Tam między innymi właśnie Sony Fodera, cała impreza od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Ja już się nie mogę doczekać, wy też na pewno będziecie się tam znakomicie bawili, więc już teraz bukujcie sobie terminy w kalendarzu.
1: Meloradio Mrągowo na 104,9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
3: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Твой день. Автопромоция. Реклама.
1: Несешь шаты пełne oszczędności, portfel bez paniki.
2: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Hot Grill
4: Parilla Caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
15: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
16: Już trwa Allegro Smart.

0: audycję codziennie po 18.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Boże, no! Pałac bym nam znów odświeżył, ale tak po kosztach.
4: Masz to w Brico.
5: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. A gres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: O reklamie. Autopromocja.
10: Ej, ale co się działo?
11: Cały czas tłukło, ale gdzie tłukło? Ale to tak tłukło, całe noce, całe dnie.
10: Ale jak to brzmiało? No i?
11: Ani spać, ani się położyć.
12: No jak to? Wstawać.
13: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
14: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
15: Waldek.
16: Marcin.
17: I Daria.
15: I to nie było.
12: Tylko pum, pum, pum.
9: Autopromocja.

To Bastoy Hold You w Meloradiu jeszcze przed 18:00. Tak podkręcamy tempo. W sukni ślubnej trafiła do policyjnej celi. Taka, słuchajcie, wyrywna panna młoda trafiła się w Suwałkach. No wyobraźcie sobie, że laska wzięła, no i na przyjęciu weselnym pobiła własną matkę. No więc przyjechała policja, trzeba ją było zamknąć, tak się dla niej to wesele skończyło. No, żeby się na męża zdenerwowała za rozrzucanie skarpetek, to jeszcze bym zrozumiał. Ale rzucić się na matkę...

0: to Tiesto i Lay Low w Melo Radio jeszcze przed 18, tak podkręcamy tempo. No można zdecydowanie poruszać bioderkami razem z nami i po 18 też będzie można je nieźle rozruszać, a biorąc pod uwagę, że dzisiaj długo nas przed nami, to na pewno to jest wskazane.
1: A już o 18 zagramy
0: New Religion, BB Rexa i Faithless punktualnie o 18 w Melo Radio, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zatem bierzcie tam sobie coś dobrego do picia i za chwilę gramy najlepszą muzykę.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
5: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się zbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
0: Po reklamie.
9: Tak, ja lubię te nasze sobotnie spotkania, kiedy nic nie trzeba, wszystko można. 18 wybiła na zegarkach. Bibi Rexha i Faithless i New Religion otwierają nam tę godzinę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

szuka, szuka i znaleźć nie może. Where is my husband? Tak podkręcamy tempo w Melo Radio na kilkanaście minut po 18, a już po 21 sporo się będzie działo. No mam nadzieję, że macie już przygotowaną szamkę i jakieś napoje, no bo przed nami występ Alicji Szemplińskiej na Eurowizji. No ale zaśpiewa jako 18, czyli tak pewnie mniej więcej przed 23. No a my oczywiście mocno za nią trzymamy kciuki. Z Polski co prawda głosować na Alicję nie możemy, ale dajcie znać znajomym za granicą. A może wygramy? No mam nadzieję. Podkręcamy tempo. To Two Colors i Loveful.

Calvin Harris i Satisfy w Melo Radio jeszcze przed 19, tak podkręcamy tempo, a za chwilę o ciekawym wydarzeniu dzisiejszej nocy, no i oczywiście nie zabraknie najlepszej muzy, bo Avicii i Wake Me Up to już za moment.

0: ta promocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem przyjemnie spędzić czas.
7: Ale pachnie!
5: Spróbować w czekolady.
6: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
7: Oh, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: Masz Allegro!

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki, włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: O reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

Sunstorm na antenie Melo Radia, tak podkręcamy tempo, to sobota, to bifor przed dobrym Melo. No wiadomo, że muzea może najciekawsze nie są, ale noc muzeów dzisiaj, tak tylko powiem tym, którzy nie wiedzą. No i nie tylko w muzeach ta noc muzeów, bo jak tak przeglądałem internety, no to na przykład w Warszawie będzie można ze Strażą Miejską zobaczyć, jak zakłada się blokadę na koła. No to mam nadzieję, że panowie przy okazji też pokażą, jak się ją zdejmuje.

0: Jan Kleosia i Jonathan i Noc Aniołów. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio jeszcze przed 19 i bynajmniej spać nie idziemy, bo mam dla was przygotowaną jeszcze masę znakomitych numerów. O i za chwilę się będzie działo.
1: A już o 19 zagramy
0: Good Boys Hathaway. Tak, zagramy punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo, zatem koniecznie zostańcie z Meloradiem, bo sporo się będzie działo.

0: Reklama. Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
4: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
5: Człowiek się dobrze nie obejrzał, a tu już 19 na zegarkach, to jest Before przed Dobrym Melo, a tę godzinę otwiera nam Good Boys, Hadaway, Kodrat Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Thomas Gray i Rumors na kilkanaście minut po 19. Tak podkręcamy tempo, no i gramy wam najlepszą muzę. 200 na waszym koncie, bardzo przyjemne uczucie. No powiem wam, że ja z każdej złotówki na moim koncie się cieszę, a wy możecie zgarnąć 200 już w poniedziałek w szybkiej kasie w Meloradiu. Takie 200 możecie wydać na co tylko macie ochotę. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do zabawy. Wchodźcie już teraz, a u nas Offenbach i Overdrive.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20. Dub Dogs i Zark na naszej antenie. A jak tam u was before przed dobrym Melo? Dajcie znać na naszym WhatsAppie. Czekam na wasze fotki, czekam na wasze wiadomości i głosówki. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama. Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

To Tiesto, Ava Max. W Melo Radio tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20. U nas jak zawsze najlepsza muza. Anka tymczasem podesłała mi na WhatsAppie fotkę. No widzę, że przygotowania, słuchajcie, do Eurowizji idą pełną parą. Są tabelki do oceniania występów, także na pewno sporo się będzie działo dzisiaj u Anki. No nieco inny klimacik u Marka, jak mi napisał tam Kawalerski, w klimacie piłkarskim. No to co, panowie? Dużo celnych strzałów tej nocy, no i niech się tam nic nie rozlewa. A to John Summit i Shades of Blue.

Calvin Harris i Thinking About You w Melradiu jeszcze przed 20. Tak podkręcamy tempo, no i po 20. oczywiście też zwalniać nie planujemy, bo u nas The Best of Tomorrowland, także zostańcie z Melo, a ja życzę wam niegrzecznej nocy i dobrej zabawy.

0: Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
1: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
1: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
1: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
4: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
0: O reklamie. The best of Tomorrowland.

0: reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
1: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem
3: przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie.
1: Spróbować w czekolady.
3: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: O reklamie. Meloradio Mrągowo.

Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema!

0: Melo. Melo Radio. Melo. Electrify your soul. Prawdziwe dobre Melo. Dobre Melo. Turn up the volume. Skytech Melo Radio is Skytech.
1: Dobry wieczór, moi drodzy, witam was, Skytech. To jest 72. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu dużo fantastycznej muzyki. Nowy Alesso i Joa, David Guetta i Martin Horger, Don Diablo w remiksie Kevina De Vriesa i wiele, wiele więcej. A na początek tajemnicze ID. Numer nazywa się Concrete Jungle i takimi właśnie brzmieniami z betonowej dżungli zapraszam was na dzisiejszy odcinek. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie. Zaczynamy.

Tak, bardzo ciekawa propozycja z labelu Nickiego Romero Protocol Recordings, Holophonic i Deja Vu. Tuż przedtem Beanies i Rush w remiksie Touch the Sound, a już za chwilę hiszpański mistrz produkcji Rafael Serrato z numerem Pink Pea. Dajcie głośniej.

Skytech. Jedna z moich ulubionych produkcji w tym tygodniu, Al Rian i Flow. Tuż przedtem Alfa, czyli nowy alias Sama Paganiniego i numer Tell the Truth. A już za moment Eddie Maccabi oraz DJ M7 razem z wokalistą Natty M, A Thousand Lights. Dajcie głośno.

słuchacie, this is Skytech. Bardzo fajna produkcja od Dona Diablo z Wizem Khalifą, Go Home with a Stranger, tutaj w remiksie Kevina De Vriesa. Tuż przedtem Alesso i Joa z numerem Turn Up The Bass. A już za moment, naprawdę potężne granie David Guetta wraz z Martenem Horgerem. Ich wspólny projekt Man Machine, numer nazywa się Engage. Dajcie głośnie.

0: drogowo. Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wysany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja.

0: autopromocja. Spokojnie, to tylko zły sen, to jeszcze nie poniedziałkowy budzik. Choć po sobotnim melo, ból głowy może być większy niż na myśl o robocie. Ale mam coś, co od razu postawi cię na nogi. Całą masę najlepszej muzy. Wasze wiadomości, moje gadanie i dużo grania. To wszystko w weekendowym melo. Słyszymy się w niedzielę o 15. Konrad Traczyk, zapraszam.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.